0: Poniedziałkowy poranek, godzina 6 i wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: O wynikach tych wyborów mówi cała Europa. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwycięża w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD uzyskała niemal 44% poparcia, ale nie ma samodzielnej większości. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, a także normalizację stosunków z Rosją.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Władimirem Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent. A to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
3: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
1: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Zatrzymany w sprawie Zonda Krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy mają kontynuować przesłuchanie mężczyzny. Turczynki obroniły tytuł siatkarskich mistrzyń Europy. W finale w Stambule pokonały po zaciętym boju Włoszki 3-2. Biało-czerwone kończą mistrzostwa Europy bez medalu. Wczoraj w meczu o brązowy krążek uległy Serbkom 1-3 i ostatecznie zakończyły turniej na 4. miejscu, czyli tuż za podium. W grze pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marię Bołuskową była zadowolona i zmęczona.
4: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy po dniu przerwy z Chinką Qin Wen Zheng. Początek o 17:30 polskiego czasu.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ach, moi drodzy, co to był za weekend? Ach, co to będzie za prognoza pogody? Jest dobrze. Delikatnie popadało, pokropiło w wielu miejscach. Mamy 10 stopni w Sochaczewie, wiatr do 20 km na godzinę i bardzo dobrą jakość powietrza. To są pozytywy. Dzisiaj maksymalnie 21 stopni. Słońce może zza chmur się będzie wychylać częściej niż ostatnio, mam nadzieję. Za to 28 stopni jutro i mamy taki mały powrót lata. 26 stopni w środę, ale popada i do 20 przez kilka kolejnych dni. A dzisiaj raczej spokojny poranek, spokojne przedpołudnie i popołudnie. Także jak na poniedziałek, nie powinno nas zbyt wiele rzeczy atakować i rozpraszać. I to jest recepta na to, by to wszystko ewentualnie dźwignąć. Padać też nie powinno, więc nie nastawiajmy się, że gdzieś tam jakieś deszczowe chmury mogą się pojawić.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Pamiętacie taką piosenkę "Oprócz błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba"? Czy dzisiaj nie potrzeba? No to dzisiaj można to nucić bezkarnie. Dlaczego? Dlatego, że w poniedziałek mamy, w poniedziałek 7 września mamy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Więc jakby hit dnia nam się odnalazł sam. 5 po 6, mam nadzieję, że energia dopisuje, mam nadzieję, że kilka utworów w tej godzinie wywoła uśmiechy na waszych twarzach, a przypominam, Regina, Melchior i Ryszard dziś przyjmują życzenia imieninowe. Otwieramy nowy tydzień, rozpoczynamy poniedziałek, także wszystkie ręce na pokład.

0: Wszystko się zgadza, moi drodzy, można pośpiewać, można ponucić, można też posłuchać, bo teraz kartka z kalendarza właśnie w Radiu Słuchacze. W Brazylii dziś 7 września świętuje niepodległość, a w Mozambiku mają Dzień Zwycięstwa. W 1764 Stanisław Poniatowski został wybrany na króla Polski jako Stanisław II August. W 1896 odbył się pierwszy w historii Wrocławia pokaz filmowy, a w 1928 rozpoczął się pierwszy wyścig kolarski dookoła Polski Tour de Pologne. W 1969 Polska pokonała Holandię 2-1 w rozgrywanym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Meksyku. W 1997 na antenie Polsatu wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Idź na Całość.
1: Radio Słuchacze. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: taki jak...
1: 27 minut po godzinie 6, moi drodzy, ważne rzeczy działy się w niedzielę. Mam na myśli referendum w gminie Sochaczew w sprawie odwołania wójta Dariusza Krupy. Jakie są wyniki? Co w końcu zdecydowali mieszkańcy? O czym właściwie? Odpowiedź na to pytanie dosłownie za moment. Blondie, Daria Zawało i Zawiałow, i zerkniemy na tusochaczew.pl. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 26 minut do godziny 7, moi drodzy, a teraz wieść świeżutka, świeżynka z portalu tusochaczew.pl. W niedzielę, 6 września w gminie Sochaczew odbyło się referendum. Mieszkańcy mieli możliwość zdecydowania o odwołaniu wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji. Mamy oficjalne informacje, Dariusz Krupa dalej będzie pełnił funkcję wójta. Referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, a ta wynosiła niemal 15,5%. Do odwołania włodarza potrzebnych było 2061 głosów, tymczasem udział w głosowaniu wzięło 1399 osób, z czego oddano 1384 głosy. Ważne, za odwołaniem wójta było 1321 osób, a przeciwnych temu 63 osoby. Takie są dane, takie są fakty, moi drodzy, i o tym przeczytacie na tusochaczew.pl. Informacja świeżynka. I wy to wiecie z Radia Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Sombry już teraz dla was wszystkich, moi drodzy. My body isn't ready, a na horyzoncie kolejne hity Nick Cayman, m.in. Hunter, Oscar Sims, czy chociażby Katy Perry. Także u nas przed pełną godziną.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Ghost, moi drodzy, ależ to było meczycho za nami. Mecz rugby Ekstraligi, rugby dokładnie trzeciej kolejki, w którym Orkan wygrał z Pogonią Siedlce, Awenta Pogonią Siedlce, z aktualnymi mistrzami Polski. No i oczywiście wiecie, że o tym wszystkim w naszych serwisach sportowych posłuchacie, także i naszego kapitana, który oceniał ten mecz. Sporo fajnych informacji związanych z tym, co działo się podczas tego spotkania i jaką... Ono miało wyjątkową oprawę i to się było, i to wszystko było czuć, moi drodzy. Tyle wam powiem. 5 minut do godziny 7 i kierunek wiadomości w Radiu Sochaczew, a serwisy sportowe Sport Lokalno 9, 17 i 20 oczywiście, ale w międzyczasie na pewno przemycimy jakieś ważne i fajne treści dla was. Męskie granie jeszcze!
1: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
6: Jest 7:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Rajd na raty tym razem w nowatorskiej formule gry terenowej to na początek. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w przygotowaniu szkolenia tematem przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W tym serwisie także o kontrabandzie. Do Polski dotarła paczka z Kanady, a w niej marihuana za 500 000 zł. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Mieszkańcy Sochaczewa po raz kolejny upamiętnią żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku bronili się przed niemieckim najeźdźcą. Z okazji 87. rocznicy obrony miasta w niedzielę 13 września odbędą się wydarzenia, które połączą pamięć historyczną, edukację oraz aktywne poznawanie miejsc związanych z walkami. Obchody rozpocznie gra terenowa.
8: To będzie ona łączyła w jeden cykl punkty historyczne związane z obroną miasta Sochaczew i z bitwą nad Bzurą. Będą to punkty naniesione na mapę. Uczestnicy będą mieli obowiązek wyszukać te punkty, zrealizować zadania na nich przydzielone.
7: Mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Jakub Wojewoda. Gra rozpocznie się o godzinie 10 w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, a o 15 wszyscy są zaproszeni na uroczysty apel wojskowy na cmentarzu parafialnym przy ulicy Traugutta.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Jeszcze w tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie planuje zorganizować szkolenie dla specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będzie to spotkanie bardzo intensywne, może nawet 8-godzinne.
9: Chcemy, żeby to było szkolenie takie bardzo interdyscyplinarne, czyli żeby zaprosić do udziału w szkoleniu pracowników socjalnych, przedstawicieli policji, służby zdrowia, kuratorów. Będziemy mówić przede wszystkim o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o tym, jak my pracujemy z osobami doświadczającymi tej przemocy, jak pracujemy z osobami stosującymi przemoc. Nie zapomnijmy też o dzieciach, które jakby w rodzinach dotkniętych przemocą też szczególnie są narażone na takie działania rodziców.
7: Mówiła pedagog Ewa Kajetaniak z PCPR-u. I zmieniamy temat. 500 000 w skrzynce na narzędzia. Mazowiecka KAS przejęła ponad 10 kg marihuany, która znajdowała się w przesyłce z Kanady.
10: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie udaremnili przemyt narkotyków. Podczas rutynowej kontroli przesyłek zwrócili uwagę na paczkę z Kanady. Zgodnie ze zgłoszeniem celnym miała zawierać skrzynkę na narzędzia. Zamiast niej funkcjonariusze wykryli 20 opakowań z suszem roślinnym o charakterystycznym zapachu marihuany. Łączna waga zatrzymanych narkotyków to ponad 10 kg, a ich czarnorynkowa wartość wynosi ponad 500 tysięcy zł.
7: Za przywóz narkotyków grozi grzywna i kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Sprawą zajmuje się prokuratura.
11: W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją, zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Boguski z ePetrol.pl.
12: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
11: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania. Więcej na ten temat z Magdeburga, Tomasz Orchowski.
13: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW.
1: Pogoda.
14: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: A na sochaczewskich termometrach 9 stopni, moi drodzy. Wiatr do 10 km na godzinę i bardzo dobra jakość powietrza. Tak to wygląda w tym momencie, jeśli chodzi o perspektywę południa i popołudnia. Stopni na termometrze będziemy mieć maksymalnie 21 i to słońce powinno dawać dzisiaj o sobie znać. Padać nie będzie. 16 stopni wieczorem, 13 stopni w nocy, 12 o poranku w tym najchłodniejszym momencie dnia. Jutro za to 28 kresek na plusie i to chyba będzie ostatni taki ciepły, gorący dzień. 26 stopni w środę, ponad 20 jeszcze przez kilka dni do połowy września, ale jutro możliwe przelotne opady deszczu.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
6: No i Culture Club na początek, moi drodzy. 7 minut minęło do godziny 7. Fajnie, że jesteście na falach Radia Sochaczew. Mam nadzieję, że widzieliście już post facebookowy poranny nasz, w którym witamy się uśmiechem trenera Tomasza Malesy. Czemu? O tym za chwilę.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: 14 minut po godzinie 7. Hit dnia w Radiu Sochaczew. Moi drodzy, pamiętajcie, jeżeli macie towarzystwo w pracy i wam się nie chce i waszym znajomym się nie chce, to wspólnie razem musicie jakoś podołać. Chociaż w grupie raźniej się narzeka, prawda? W związku z tym coś, co doda otuchy, czyli Krzysztof Krawczyk, mój przyjacielu z Goranem Bregowiciem. Tam, gitar-

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B. Lelia.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale w związku z dobrym meczem trener Tomasz Malesa coś naszym zawodnikom, naszym rugbystom obiecał po zwycięstwie oczywiście nad Pogonią. Wygrać się udało. No i co z tą obietnicą? O tym za momencik, więc nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Niestety to tylko Radio Sochaczew 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
1: No, jeszcze chwilę mamy, moi drodzy, 28 minut do godziny 8. To jest czym to wszystko zagospodarować, bo przecież i Black Eyed Peas na horyzoncie i za moment będzie trzeba też sprawdzić sytuację na naszych drogach. I co wtedy, gdy są utrudnienia, no to trzeba powiedzieć, którędy jechać, albo którędy wręcz przeciwnie, nie jechać, żeby za dużo czasu nie stracić, prawda? No ale wierzę, że wasze podróże będą umijały w bardzo ciekawy sposób, bez żadnych specjalnych utrudnień. No i wierzę też w jedną ważną rzecz, związaną z pewną obietnicą trenera Tomasza Malesy. Gdyż wygadali się zawodnicy, wygadał się Kacper Wróbel, był entuzjazm, była radość po meczu, no to musiałem podpytać Mateusza Pawłowskiego, który wraca po kontuzji, ale wiemy, że no już pełnił i będzie pełnił rolę tego drugiego trenera naszej drużyny. To jak to było?
2: Jaka była obietnica trenera związana ze zwycięstwem?
3: Że ze względu na to, że mamy teraz dwutygodniową pauzę od meczu, to mówił, że pierwszy tydzień będzie wolny, więc chłopaki liczą, że się wypełni tą swoją obietnicę. Ja cały czas jestem jeszcze zawodnikiem na kontuzji, więc myślę, że tydzień urlopu by się wszystkim przydał.
1: No to trzymamy kciuki, bo jak wiemy, trener Tomasz Malesa słów na wiatr nie rzuca. Także chłopaki laba, a potem pełna mobilizacja na mecz z Ogniwem Sopot.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No a na drogach dość spokojnie. Jeśli chodzi o centrum miasta, wiadomo, ulica Warszawska bardziej oblegana przez kierowców. Samochodów jest tutaj więcej, zwłaszcza na skrzyżowaniach ze światłami. Wolniej pojedziecie przez most, no i z Gawłowskiej wyjeżdżacie też troszeczkę wolniej do Płockiej, bo tutaj samochodów jest sporo. Ciasno w Trojanowie, ciasno w Kuznocinie przed Rondem Kuznocińskim od strony Władysławowa i Żdżarowa. No i oczywiście w Janówku Dranowskim, czyli między 15 sierpnia a Żyrardowską. Wyjeżdżacie 50 w kierunku A2, 92 w kierunku Łowicza, czy 92 chociażby w kierunku stolicy, i na tym odcinku samochodów jest najwięcej. Wolniej pojedziecie już przez Błonie i Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki na 580 wyłącznie przez Leszno, Stare Bawice i Lubiczów, czyli przed stolicą. Sama dwójka bez utrudnień, ale już między odcinkami Ołtarzew, Pruszków, czy chociażby Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, tutaj wszędzie jest już ciasno na tym odcinku. Drogi wylotowe w pozostałych miejscach i północnych rejonach od Sochaczewa przejezdne do Kamiona, do 705 w kierunku Czerwińska, czy chociażby 577 w kierunku Sannik też dojedziecie bez żadnych utrudnień. Spokoju Wam życzę na drogach, a o wszelkich sytuacjach dziwnych bądź utrudnieniach informujcie pod numerem 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
5: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
6: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Tak się żegna z nami o poranku Ricky Martin. Adios w Radiu Słuchacze w 9 minut przed godziną 8. My się witamy cały czas z wami, cały czas z tymi, którzy dołączają do grona słuchaczy Radia Sochaczew. Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my, ale Farben, Baby Goodbye, to wszystko jeszcze przed pełną godziną.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A po 8 między innymi nieco rajdowych informacji.

Reklama. Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
10: Już 8:00. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Dariusz Krupa zostaje na stanowisku wójta gminy Sochaczew. Referendum nieważne z powodu niskiej frekwencji. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie o 40-leciu Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Na miejscu obecny był marszałek Adam Struzik. Będzie też podsumowanie weekendu na lokalnych drogach. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dariusz Krupa będzie w dalszym ciągu pełnić funkcję wójta gminy Sochaczew. Referendum, które odbyło się w niedzielę, jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Ta wyniosła niecałe 15,5%. Do odwołania włodarza potrzebnych było 2061 głosów. Tymczasem udział w głosowaniu wzięło 1399 osób, z czego oddano 1384 głosy ważne. Za odwołaniem wójta było 1321 osób, a przeciwnych temu 63 osoby.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Godnie, uroczyście, ale i przez zabawę. Tak w ostatnią niedzielę świętowano 40-lecie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród nich marszałek Adam Struzik, któremu podlega placówka.
13: Był taki czas, że koleje wąskotorowe były budowane z potrzeby gospodarczej, z potrzeby komunikacyjnej i stanowiły bardzo ważny element. Dzisiaj to jest oczywiście egzotyka. To są dzisiaj wspomnienia, to są dzisiaj rzeczywiście zabytkowe parowozy, zabytkowy tabor, ale to jest też naprawdę ważne dziedzictwo kulturowe i techniczne. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego z wielkim pietyzmem i z determinacją pilnuje tej naszej instytucji kultury, jaką jest stacja muzeum. Inwestujemy w wystawy, inwestujemy w remont eksponatów.
11: W ramach świętowania na budynku byłego dworca Wąskotorówki odsłonięto pamiątkową tablicę. Były darmowe przejażdżki pociągiem retro. Były też koncerty warszawskiego kombu tanecznego i zespołu Poparzeni Kawą 3.
12: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Podczas minionego weekendu doszło do kilku zdarzeń drogowych. Najpoważniejszym był piątkowy wypadek na drodze wojewódzkiej 705 w rejonie Brochowa i Malanowa, gdzie zderzyły się samochód osobowy marki Ford Puma i autobus. W wyniku zderzenia zostały poszkodowane 3 osoby. Kierowcy i pasażerowi pojazdu osobowego na miejscu udzielono pomocy medycznej. Do pasażerki Forda skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W autobusie nie było pasażerów, jego kierowca nie odniósł obrażeń. W sobotę doszło natomiast do zdarzenia drogowego w Wójtówce na drodze krajowej 92. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że rowerzysta prawdopodobnie wjechał na przejście dla pieszych. Kierująca pojazdem osobowym, chcąc uniknąć zderzenia z rowerzystą, zaczęła hamować i zatrzymała się na poboczu. Kierująca drugim pojazdem, jadąca bezpośrednio za pierwszym, również w celu uniknięcia zderzenia, zjechała do rowu po przeciwnej stronie drogi. Obu kobietom udzielona została pomoc medyczna.
9: Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
14: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
9: Portal Kyiv Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
15: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja, choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista Pekao S.A. Sebastian Roy.
16: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
15: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 11 stopni mamy w Sochaczewie, ale dzisiaj maksymalnie 21 stopni i mogą być powody do uśmiechu, jeśli słońce tak będzie pięknie wyglądać zza chmur jak w tym momencie, to będziemy mieć naprawdę piękny dzień. Padać nie powinno, jutro za to 28 stopni nawet i to będzie chyba najcieplejszy dzień września, ale prognozy są takie, że tych dni z temperaturami powyżej 20 stopni mamy mieć więcej i tego słońca będzie więcej, także trzeba się cieszyć i planować aktywności. Dzisiaj wiatr do 10 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza, i w tych najbliższych dniach słońca nie zabraknie. Co jakiś czas jakieś dni deszczowe też się mogą trafić, ale nie będzie ich zbyt wiele w dłuższej perspektywie. W środę może popadać, może w piątek popada, a tak poza tym to kilka słonecznych dni i temperatury powyżej 20 stopni.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: A dzień dobry, 6 po 8, moi drodzy. Przypominam, dzisiaj święta Regina Mgły Rospina. Regina, Melchior i Ryszard świętują imieniny właśnie dziś 7 września, a u nas na horyzoncie muzycznym Headway, What is Love, do tego Chainsmokers i Coldplay właśnie na 94.9 w Radio Sochaczew. Będzie grupa wideo, będzie Robin Schulz, a to dopiero początek tej godziny.
5: Radio Sochaczew.

To już grupa wideo, a my za moment zerkniemy na Festiwal Kultury Regionalnej, który miał miejsce w Żelazowej Woli. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem, ale tam porozmawiamy sobie z tymi, którzy mieli ręce pełne roboty, dosłownie w przenośni. I mam na myśli nie tylko rozmówcę naszego małego młodego, ale i moją redakcyjną koleżankę Jowitę, która to wydarzenie relacjonowała w Radiu Sochaczew. A fotogalerie i opisy tych wszystkich fantastycznych wydarzeń z regionu znajdziecie na tusochaczew.pl.

0: No to zaglądamy do Żelazowej Woli. Tam na miejscu była Jowita Leszczyńska i jej młody rozmówca Ignacy.
1: Nazywam się Ignacy. No i teraz pan mnie uczy robić takiego ptaszka małego z takim cienkim ogonem z drewna lipowego.
2: Nieźle ci widzę, wychodzi, bo to już przypomina ptaszka. Czy to jest trudne, jak myślisz?
1: No, w sensie trzeba mieć trochę siły w rękach, żeby jednak coś zrobić. Trzeba też trochę znać, jak zaciągać i po prostu trzymać strukturę tego ptaka.
2: A ty to robiłeś już kiedyś, czy to twój pierwszy raz?
1: No, powiedzmy, że kiedyś tam trochę skory wycinałem. Ale to jest też trochę łatwiejsze, bo jest większy materiał.
2: Ty jesteś dzisiaj ubrany w taki piękny, ludowy strój. Z czego to wynika?
1: Jestem ubrany w strój krupiowski, ludowy, ponieważ ja jeszcze przyjechałem z mamą i z babcią, które też prowadzą warsztaty. Jesteśmy z Kurpich Zielonych i tam prowadzą warsztaty z palmy krupiowskiej i z wycinanki.
2: Ale skoro masz ten strój ludowy, to znaczy, że ciebie też ta kultura ludowa musi trochę interesować.
1: No tak, no ja też wycinam na różne konkursy wycinanki, robię palmy na środę powielcową, pisanki maluję na Wielkanoc.
2: To też się chyba rzadko zdarza, żeby młodzież w twoim wieku była zainteresowana kulturą ludową, co?
1: No jest coraz mniej, ale na przykład w mojej szkole było kiedyś takie kółko, co właśnie w moim wieku były osoby, ale no już powoli zanika ta kultura ludowa.
3: Radio Sokarzew. Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
6: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
7: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do krainy ogrodowych cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: 28 minut do godziny 9, moi drodzy, jeśli chodzi o mecze naszych drużyn, jeśli chodzi o to, co działo się na trybunach, to możecie być może się znaleźć i wasze uśmiechnięte minki dopingujące piłkarzy czy rugbystów, fotogalerie na tusochacz.pl. Także liczne fotorelacje z wydarzeń w naszym powiecie, bo wiele imprez miało miejsce właśnie. Natomiast jeśli chodzi o 9, do której się zbliżamy, będzie sport lokalny, będą też sukcesy młodych piłkarzy powołanych do kadry powiatu sochaczewskiego. Kto stanął na czele tejże kadry, jak poszło w najbliższych, w tych minionych meczach, co dalej, o tym wszystkim właśnie w naszych serwisach. Ale jak dobrzy trenerzy zostali dobrani, to i są efekty w postaci pracy młodych zawodników, a to jest naprawdę kopalnia talentów, te nasze kluby szkolące młodzież. O tym i nie tylko właśnie już za, no, niecałe pół godziny.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Bye.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No i mamy utrudnienia. W centrum ciasno, aleją 600-lecia Trojanowską, Warszawską pojedziecie wolniej. Podobna sytuacja na moście i na Gawłowskiej przy Płockiej. No i ciasno między rondem Kuznocińskim a Żdżarowem. Tutaj praktycznie na całej tej prostej dojeżdżającej do ronda Kuznocińskiego utrudnienia, także ciasno na rondzie od strony Łowickiej i od strony Płockiej. Tutaj po prostu samochodów jest bardzo dużo. Podobna sytuacja także rondo oblegane braci Garczyńskich, czyli tutaj, gdzie Żyrardowska wpada w obwodnicę i w 50-tkę. 50-ką także dojeżdżacie do A2, natomiast od strony A2 chwilę trzeba czekać na wjazd do miasta. Ciasno na odcinkach 92 i 580 między Warszawą a Sochaczewem, no i na samej A2. Natomiast ruch największy zdecydowanie na 92.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
5: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
9: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Klasyk od zespołu Happy End. Jak się masz, kochanie? 17 minut do godziny 9. Za moment wiadomości lokalne, później także sport nasz lokalny. Będzie o wielkim zwycięstwie naszych rugbystów Orkana nad mistrzami Polski Aventą Pogonią Siedlce. Mecz poprzedzony minutą ciszy oczywiście i także ważne akcenty związane ze świętej pamięci Marcinem Stachniukiem, który no ewidentnie był z drużyną.
1: Dostaliśmy z początkiem tygodnia bardzo smutną wiadomość o naszym przyjacielu, który zawsze był przy drużynie. Nie zapomnieliśmy o nim, jest to legenda klubu. Na pewno pamięć po nim przetrwa i było to wydarzenie, które wstrząsnęło drużyną. Natomiast jak to powiedział Dawid w kółku po meczu, Klusek był z nami i czuwał nad tym meczem. Też możemy mu zadedykować to zwycięstwo.
0: Powiedział powracający po kontuzji Mateusz Pawłowski, który w Orkanie pełni rolę drugiego trenera, wyznaczony właśnie do tego zadania po Tomaszu Malesie. Znaczy przez Tomasza Malesa, bo Tomasz Malesa pierwszym trenerem jest i nieźle mu idzie, za to trzymamy kciuki.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Na dzień dobry.

0: Więcej muzyki. 94,9 FM.
1: 9 minut do godziny 9, za moment Bryska, za moment, znaczy właściwie już teraz Smokey, a o 9 wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
14: A już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 9:00.
15: Za nami jubileuszowy, bo 25. rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym serwisie będzie o Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. Rozmawialiśmy z rękodzielniczką Marianną Madanowską. Będzie też o złodzieju biżuterii. Mieszkaniec powiatu sochaczewskiego dokonał kradzieży w Skierniewicach. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków za nami. Uczestnicy pojechali 40 km na piknik integracyjny do Młodzieszyna. Z okazji jubileuszu na najwytrwalszych uczestników rajdu czekały specjalne nagrody. Wśród nich jest Rajmund Skrzos, który brał udział w każdym rajdzie. Zapytaliśmy go o motywację.
16: Ja jeździłem na rowerze od 69 roku, 1969 roku. Jeszcze były inne ulice w Sochaczewie, był bruk. Na ulicy, teraz się nazywa ulica 600-lecia, kiedyś to była Stodolna, tam był bruk. I do szkoły, do technikum mechanicznego, który w tym roku, za tydzień będzie miał stulecie, jeździłem rowerem z Chodakowa, bo autobusy były inne, komunikacja była bardzo rzadka, więc byłem niezależny. I tak to się zaczęło. A teraz to aż przyjemnie popatrzeć, że społeczeństwo się tak uaktywniło na tych rowerach, że wszędzie rowerami jeżdżą. No, bardzo się cieszę, że młodzież, że no, pokolenie takie średnie jest bardzo uaktywnione.
15: Komandorem rajdu był Jacek Spilaszek, którego zapytaliśmy o korzyści płynące z jazdy na rowerze.
17: Walory prozdrowotne na pewno, ruchowe, oddechowe, no i na serce na pewno pływa. No i na samopoczucie przede wszystkim, bo w fajnej grupie jest siła, tak?
15: Dom urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli w weekend został opanowany przez rzemieślników, muzyków i koła gospodyń wiejskich. A stało się tak za przyczyną Festiwalu Kultury Regionalnej. Na miejscu odbywały się warsztaty, między innymi z haftu.
18: Jesteśmy właśnie na Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli i tutaj mamy rękodzieło, hafty, tak, koralikowe i chyba zwykłe, tak to się nazywa, czy jakoś inaczej?
19: Haft płaski mulinowy i haft koralikowy.
18: A z nami jest pani?
19: Madanowska Marianna, mieszkam koło Łowicza w miejscowości Kocierzew.
18: Mieszkanka Łowicza, ale też utytułowana mieszkanka Łowicza, to należy podkreślić na samym początku.
19: Tak, w ubiegłym roku byłam odznaczona Gwiazdą Łowicką, ale to jest już takie wcześniejsze, jeszcze mam nagrody na turystyczną wymiankę z regionu na cały kraj.
18: Ale domyślam się, że musi pani tworzyć te dzieła od lat, skoro są one aż takie uznane.
19: Ja już tworzę od, może ja wiem, 6 klasy szkoły podstawowej. Moja mama haftowała, mojego dziadka siostra, moja babcia. Także to jest takie rodzinne, już oczywiście z pokolenia na pokolenie. Moja córka również już należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
15: Policjanci ze Skierniewickiej Komendy zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu sochaczewskiego, podejrzewanego o dokonanie kradzieży biżuterii. Sprawca zabrał z jednego z domów na terenie Skierniewic biżuterię i zegarki warte około 40 tysięcy złotych. Do wnętrza jednego z domów na terenie miasta wszedł przez uchylone okno. Skrupulatna praca policjantów doprowadziła do ustalenia, że podejrzewany o to przestępstwo to 42-letni mieszkaniec powiatu. Został on zatrzymany i usłyszał już zarzut kradzieży. Za popełniony czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
20: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
21: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
22: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. Niesamowity mecz trzeciej kolejki Ekstraligi Rugby w Sochaczewie.
23: Niesamowity mecz. Dzisiaj po prostu daliśmy z siebie wszystko. Dzisiaj naprawdę graliśmy niesamowity mecz. Końcówka, w końcówce nam Siedlce zabrały punkt bonusowy. Kurczę, było tyle jeszcze akcji, żeby je skończyć. Jestem mega dumny z chłopaków, co dzisiaj zrobili na boisku.
14: Rugbiści Orkana wygrali wczoraj w Sochaczewie z mistrzami Polski, a Venta pogonią Siedlce 31-19. Trener Tomasz Malesa musi zatem dotrzymać słowa.
24: Ze względu na to, że mamy teraz dwutygodniową pauzę od meczu, to mówił, że pierwszy tydzień będzie wolny, więc chłopaki liczą, że się wypełni tą swoją obietnicę. Ja cały czas jestem jeszcze zawodnikiem na kontuzji, więc myślę, że tydzień urlopu by się wszystkim przydał.
14: Powiedział po meczu powracający po kontuzji zawodnik i drugi trener Orkana Mateusz Pawłowski. W dwóch ostatnich meczach warszawskiej klasy B piłkarze Bzury wbili rywalom 15 goli. W sobotę do Chodakowa przyjechał rezerwowy zespół Orła Kambinos. Widowisko było jednostronne, gospodarze wygrali pewnie i wysoko, bo aż 8-0, choć okazji bramkowych było zdecydowanie więcej.
25: Było dzisiaj dużo goli. Wiadomo, że jeśli mamy wynik 5-0 do przerwy, wszyscy dzisiaj zagrali. Każdemu dzisiaj dałem pograć. Mogło być więcej. Niestety gdzieś tam w końcówce meczu trochę nam zabrakło tej skuteczności, ale uważam to za dobry mecz.
14: Powiedział trener Piotr Chmielak. Trzeci zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki wygrał z Piastem Feliksów 5-3. Drugi zespół Promyka Sprał Relax Radziwiłłów 5-1. W warszawskiej okręgówce KS Teresin Korona Góra Kalwaria 3-3. Promyk Nowa Sucha Jedność Żabieniec 0-4. W płockiej okręgówce Unia Iłów wygrała ze Spartą Mochowo 3-2. W płockiej klasie A zwycięstwo Orkana z Zorzą Szczawin Kościelny 8-1. W płockiej klasie B w meczu drugich zespół zespołów. Orkan wygrał z Mazurem Gostynin 4-1, Gotthard Rybno wygrał z Orłem Goleszyn 3-0. 4 mecze, 4 zwycięstwa, 22 bramki, ależ wejście w turniej kadr powiatowych Mazowsza zaliczyła kadra powiatu sochaczewskiego do lat 9. Nasza drużyna pokonała powiaty żuromiński, płocki, gostyniński i sierpecki. Za przygotowanie młodej reprezentacji odpowiadają pierwszy trener Krystian Pisarek z Orkanu Sochaczew oraz drugi trener Tomasz Osiemblewski z KS Teresin. Rysie Sochaczew za to z cennym medalem. Drużyna wywalczyła trzecie miejsce w turnieju o Róże Kutna.
0: Zakończyliśmy właśnie turniej o Róże Kutna. W pierwszym meczu przegraliśmy z gospodarzem. Buty nie grają Kutno. Dosyć wyraźnie 30 punktami, ale warto dodać, że to klasowa drużyna, która będzie walczyła o miejsce w górnej części tabeli drugiej ligi grupy A. W meczu o trzecie miejsce graliśmy ze Świeckim Klubem Koszykówki. Chłopcy się nie poddali, walczyli do końca i wyszarpaliśmy zwycięstwo, wygrywając 86-76.
14: Podsumował prezes Rysi Dawid Juskowiak.
20: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
21: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
22: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: U nas Madonna Materia Girl w Radiu Sochaczew, 6 minut po godzinie 9, a do tego wszystkiego 7 września, właśnie w poniedziałek, Regina świętuje imieniny, a Regina to śmieszna dziewczyna, bo w dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Jak tak to ma wyglądać, to nie mam nic przeciwko i tego życzę sobie i wam, moi drodzy. Sandra Reiser na horyzoncie także i oczywiście rozmowa z gościem dnia w tej godzinie. Dużo się będzie działo, dużo dobrych informacji popłynie z Radia Sochaczew do was.

0: i rozumiem.
1: A my teraz sobie w wolnej chwili wskoczymy na tusochacz.pl. Na głównej stronie bardzo ważna informacja, zresztą to, o czym już pewnie dzisiaj słyszeliście z radia Sochaczew w sprawie referendum. Dariusz Krupa zostaje na stanowisku wójta. Są oficjalne informacje. No i o tym przeczytacie właśnie na głównej stronie portalu tusochacz.pl. Jak to wyglądało? No, frekwencja na poziomie 15,5%, niecałych nawet. Do odwołania włodarza potrzebnych było 2061 głosu. Poddano zdecydowanie mniej. O tym i nie tylko na tusochacz.pl. Są też fotogalerie związane z wydarzeniami, jak chociażby rajdem imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Tutaj mnóstwo uczestników, uśmiechy, humory i swoje zdjęcia. Braliście udział, także możecie zobaczyć pewnie na tusochacz.pl właśnie w fotogalerii.

0: Nasze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Reklama.
0: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
3: W Orstone okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
8: W studiu Radia Sochaczew Jakub Wojewoda, wiceprzewodniczący Rady Miasta, również przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
8: Będziemy rozmawiać o tym, co we wrześniu. Wrzesień to jest bardzo ważny miesiąc pod kątem historycznym, również dla historii Sochaczewa i okolicy, a dzisiaj spotykamy się w związku z 87. rocznicą obrony Sochaczewa i tutaj w ramach tych obchodów organizujecie kilka punktów tych obchodów. Zacznijmy od gry terenowej, bo to jest taka poniekąd nowość, chociaż już, jak rozmawialiśmy przed anteną, organizowaliście tego typu gry, ale nie w tym ujęciu historycznym, o którym mowa.
9: Tak, od lat promujemy postać majora Feliksa Kozubowskiego, obrońców Sochaczewa, którzy we wrześniu 1939 roku walczyli o nasze miasto. Mowa tutaj o żołnierzach 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty, o żołnierzach 26 Pułku Artylerii Lekkiej. To właśnie te oddziały walczyły bohatersko o nasze miasto w dniach 13-15, a nawet 16 września 1939 roku. Chcemy tutaj zaprosić szczególnie młodych ludzi, ale ogólnie nie ma jakiejś kategorii wiekowej, więc wydarzenie jest skierowane do wszystkich chętnych. Tutaj w formie imprezy na orientację chcemy tutaj zorganizować grę terenową, która opowie o historii walk o nasze miasto. Będzie ona łączyła w jeden cykl punkty historyczne związane z obroną miasta Sochaczew i z bitwą nad Bzurą. Będą to punkty naniesione na mapę. Uczestnicy będą mieli obowiązek wyszukać te punkty, zrealizować zadania na nich przydzielone. Więc myślę, że będzie to dość ciekawa forma, która umożliwi poznawanie historii w taki aktywny sposób.
8: Poznawanie historii poprzez poniekąd zabawę, grę, to właśnie jest wasz pomysł na to. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o punkty na terenie miasta? Ile ich będzie?
9: Punktów będzie około 10. Będziemy wykorzystywali różnego rodzaju miejsca związane właśnie z walkami, miejsca pamięci narodowej, czyli pomniki, kwatery, gdzie pochowano żołnierzy Wojska Polskiego. Będzie to właśnie też okazja, aby odwiedzić te miejsca i złożyć hołd walczącym o wolność Polski. Te punkty oczywiście wszystkie będą naniesione na mapę, będzie szczegółowa lista do nich podana, będzie na trasie można spotkać rekonstruktorów w umundurowaniu historycznym, będzie można zobaczyć, jaki mundur nosił ówczesny żołnierz polski, jakim uzbrojeniem dysponował. Zaczniemy naszą grę o godzinie 10 w Muzeum Ziemi Soczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą, gdzie zgromadzono ogromną liczbę pamiątek właśnie świadczących o tych historiach związanych z 1939 rokiem. Tam będzie punkt startowy, tam będą przydzielone zadania, no i uczestnicy wyruszą na trasę. Myślę, że tych uczestników maksymalnie będziemy mogli przyjąć około 150. Nasze tutaj wcześniejsze inicjatywy jak Rajd na Raty właśnie też doskonale dają przykład o tym, że tych osób zainteresowanych jest właśnie około 100-150 zazwyczaj. Tutaj my będziemy się skupiać na punktach położonych na terenie miasta Sochaczew i w ten sposób taka edukacyjna gra umożliwi poznawanie historii.
8: Zapisów wcześniej nie macie, trzeba przyjść na miejsce i na miejscu zgłosić swój udział, chęć do gry.
9: Będą zapisy. Będą zapisy. Będę tutaj zachęcał do wchodzenia na stronę stowarzyszenia, stronę Traktu Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą. To są facebookowe strony. Również też będzie to umieszczone na stronie Muzeum Ziemi Soczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą, gdzie będzie można zapisywać się do udziału w tej grze. No tutaj oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, ta liczba uczestników jest ograniczona ze względu na możliwości organizacyjne. Natomiast ostatnim punktem, można powiedzieć, finałowym naszego przedsięwzięcia będzie apel pamięci poświęcony obrońcom Sochaczewa i majorowi Feliksowi Kozubowskiemu, który zginął broniąc naszego miasta tutaj na kwaterze wojskowej w Sochaczewie przy ulicy Traugutta. Odbędzie się tradycyjny apel pamięci poświęconym naszym bohaterom. Tutaj we współpracy z 3. Warszawską Brygadą Rakietową, we współpracy oczywiście z burmistrzem miasta Sochaczew. My zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli po prostu przyjść na ten apel. On zazwyczaj odbywał się 15, ale tym razem będzie on zorganizowany 13 września. To jest w rocznicę tych najkrwawszych walk o nasze miasto, kiedy batalion rozpoczął obronę Sochaczewa. Tutaj będziemy właśnie też starali się przybliżyć fakty z historii obrony miasta na początku tych walk.
8: To, co jeszcze też jest ważne a propos tegorocznej edycji tego wydarzenia, no to już promuje to wydarzenie ten apel plakat, na którym pojawia się zdjęcie właśnie majora Feliksa Kozubowskiego. No i o tym zdjęciu też możemy coś powiedzieć, bo jest to wcześniej niepublikowana fotografia.
9: Tak, tutaj stowarzyszenie dzięki staraniom jego członków, czyli wszystkich tych, którzy upamiętniają historię Bitwy nad Bzurą, obrony Sochaczewa, szczególnie tutaj zaangażowanemu w projekt Tomaszowi Stopińskiemu, który udał się do Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie wyszukuje dokumenty, zdjęcia wcześniej niepublikowane, które znajdują się właśnie tam w archiwum. On odnalazł kilka fotografii, na których znajduje się major Kozubowski z czasów służby w Instytucie Chemicznym. Jest to fotografia z 1932 roku lub 1933. Fotografia obrazuje jego w mundurze oficerskim, już w stopniu majora, ale jeszcze nigdy dotychczas nie publikowana. Myślę, że ta fotografia przeleżała w tych archiwach od lat 30. i nikt jej od tamtej pory nie oglądał. No oczywiście jest to taki rarytas, jeśli chodzi o historyków. Przysłuży się on do popularyzacji sylwetki majora Kozubowskiego, zresztą honorowego obywatela miasta Sochaczew, którego imię nosi nie jedna instytucja. Jego nazwisko jest w nazwach ulic, jest patronem Mostu Głównego tutaj w Sochaczewie, więc postać już uważam szeroko rozpoznawalna, jeśli chodzi o miasto Sochaczew. Myślę, że wzbudzi zainteresowanie ta fotografia, stąd warto właśnie powiedzieć o tym, że trwają badania nad jego postacią, dalsze nad dokumentami. One zaowocują wydaniem książki o majorze Kozubowskim w nawiązaniu do walk o Sochaczew w 1939 roku.
8: Czyli jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej rzeczy w przyszłości będzie się można o majorze Kozubowskim dowiedzieć, a to również za sprawą właśnie Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna. A więc, drodzy słuchacze, jeśli chcielibyście zobaczyć te fotografie, no to w mediach społecznościowych, na tych stronach facebookowych, o których pan wspomniał, na pewno można to zobaczyć, także Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Jeszcze raz tak na koniec technicznie, 13 września godzinowo, jak to będzie wszystko przebiegało?
9: O godzinie 10 zapraszamy do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, gdzie rozpocznie się gra. Tutaj będzie zorganizowany punkt startowy i po rejestracji uczestników, po wydaniu kart z zadaniami, po wydaniu map, wyruszymy na trasę, która skupi około 10 punktów historycznych. Będzie to swego rodzaju gra też oczywiście na czas. Kto pierwszy w najkrótszym czasie odwiedzi te wszystkie punkty i zrealizuje na nich powierzone zadania. A o godzinie 15 po grze tych, którzy nie będą mieli możliwości udziału w samej grze, również zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich patriotów, którzy chcieliby razem z nami uczcić tą rocznicę walk o Sochaczew, na godzinę 15 na cmentarz parafialny, na kwaterę wojskową przy ulicy Traugutta w Sochaczewie.
8: Czy na terenie miasta Sochaczew również odbywają się wydarzenia, imprezy właśnie związane z tym, z tymi wydarzeniami historycznymi, o których rozmawiamy?
9: Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Odbywają się już one cyklicznie. Za chwileczkę przed nami półmaraton związany z historią Bitwy nad Bzurą, ale też oczywiście cykliczne wydarzenia 17 i 22 września. 17 września oczywiście na cmentarzu wojennym w Sochaczewie Trojanowie przy ulicy 600-lecia, a 22 września tutaj w dzielnicy Boryszew będzie odbywała się uroczystość poświęcona żołnierzom Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, którzy właśnie 22 września 1939 roku zostali rozstrzelani na terenie Glinianek w Boryszewie. Te dwa wydarzenia poświęcone właśnie żołnierzom Wojska Polskiego i żołnierzom walczącym w Bitwie nad Bzurą są tutaj, można powiedzieć, realizowane co roku. Znaczna grupa społeczeństwa uczestniczy w tych wydarzeniach. Myślę, że warto w imieniu burmistrza miasta Sochaczew już zaprosić do udziału w naszych wydarzeniach, czyli 13 września, apel pamięci majora Feliksa Kozubowskiego na terenie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Traugutta w Sochaczewie, 17 września na uroczystość poświęcona żołnierzom Bitwy nad Bzurą na cmentarzu wojennym przy ulicy 600-lecia w Sochaczewie, a 22 na Boryszewie uroczystość poświęcona żołnierzom Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej.
8: A na te wydarzenia zapraszał wiceprzewodniczący Rady Miasta Jakub Wojewoda. Bardzo dziękuję.
9: Serdecznie dziękuję i zapraszam.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. New truck, big

0: No to teraz wam nowości jakieś pogramy, moi drodzy, dlatego że mamy 12 minut do godziny 10, Marshmello za nami, a wakacje to taki czas, kiedy artyści wypuszczają fajne kawałki, a z drugiej strony jesień to też taki czas, nadchodząca jesień, że tych zapowiedzi płytowych, zapowiedzi singlowych na pewno będziemy mieć troszeczkę więcej. No i Mrozu dogadał się z braćmi Kacperczyk, no i mamy wszystko, czego chciałem, czyli nowy numer, który usłyszycie już teraz w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.

0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
3: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
4: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
3: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
4: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
3: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
5: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Oczywiście punktualnie o 10:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Za pół godziny przed Sądem Rejonowym w Wadowicach rusza proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Kętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Katarzyna Młynarczyk.
12: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
11: W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie Zonda Krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem. Małe są jednak szanse, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani rządząca koalicja, ani PiS. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela BitBay, Roman Rzet.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
13: Stoimy, wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko teraz. No bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
14: Autobusowa później. później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
15: Pociągiem lepiej niż autobusem.
14: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
11: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy. W półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Oczywiście, że jest niedosyt, mówi liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
20: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Dałyśmy naprawdę zawsze maksa, starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo, chciała sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza, tak ja powtarzam, grałyśmy z potęgami. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
19: Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Znamy już połowę ćwierćfinalistek wielkoszlemowego US Open. Bez trudu do najlepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka, pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czekają starcie z triumfatorką Wimbledonu Lindą Noskową. Czeszka broniła już piłek meczowych, ale ostatecznie wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 7-5, 5-7, 6-4. Do ćwierćfinału awansowały także dwie Amerykanki Jessica Pegula i Emma Navarro. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek, jej rywalką będzie Chinka Qin Wenzheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy. Raków nadal na ostatnim miejscu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejusz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkty do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią również 1-0. 3 punkty mniej ma Jagiellonia Białystok po wygranej ze Śląskiem Wrocław 2-1. Fantastyczny występ Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 Grand Prix Włoch. Lider Mistrzostw Świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa, George Russell, a trzeci Holender, Max Verstappen. Belg Wout van Aert z drużyny Visma Lisabike wygrał w Kordowie 15 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Lider klasyfikacji punktowej odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie 2 dni po sukcesie w miejscowości Locha. Liderem wyścigu jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: 4 minuty po godzinie 10. Formacja nieżywych schabów na początek. Potem Shimza, między innymi będzie też grupa Queen i Karolina Stanisławczyk w Radiu Sochaczew. Dużo dobrej muzyki, spokojnej muzyki takiej na przedpołudnie, ale będą informacje także związane z tym, że świat się zmienia, moi drodzy, i to dosłownie dlatego, że Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowało o przyjęciu rezolucji, która promuje nową mapę świata. I tylko jeden kraj jest przeciwny. O tym za moment w Radiu Sochaczew. Zaskoczeni pewnie nie będziecie.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: 17 minut minęło od godziny 10 na tusochacze.pl. Fotogaleria związana z rajdem imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To wydarzenie miało miejsce w sobotę. Zresztą piękny peleton rozciągał się przez sochaczewski krajobraz. No i grupa wyruszyła w kierunku Młodzieszyna na piknik. Tam była Monika Figut, moja redakcyjna koleżanka, która rozmawiała z jednym z uczestników rajdu.
1: Przede mną jest wyjątkowa osoba, prawdopodobnie jeden z najwytrwalszych uczestników rajdu rowerowego.
2: Nazywam się Rajmund Skrzos, mieszkam w Sochaczewie, a nieprawdopodobnie najbardziej wytrwałym. Mam 25 certyfikatów. Teraz chcę właśnie pokazać, jak będzie taka możliwość tam na zakończenie rajdu, tam moją wytrwałość. No.
1: Ale zebrał pan te certyfikaty?
2: Tak, mam tutaj przy sobie dokumentowane, to było

0: jedyna moja wartość taka, którą cenię. Może komuś przekażę, albo zostawię na pamiątkę sobie.
1: A co pana motywuje?
0: Ja jeździłem na rowerze od 69 roku, 1969 roku. Jeszcze były inne ulice w Sochaczewie, był bruk. Na ulicy, teraz się nazywa ulica 600-lecia, kiedyś to była Stodolna, tam był bruk. I do szkoły, do technikum mechanicznego, który w tym roku za tydzień będzie miał stulecie, jeździłem rowerem z Chodakowa, bo autobusy były inne, komunikacja była bardzo rzadka, więc byłem niezależny. I tak to się zaczęło. Jeździłem nie na Ukrainie, jeździłem na popularnym, tak się nazywał się, popularny rower polski. Jeździłem też taki, mam rower, nazywa się Simpson, Zunryt. I to były takie powojenne dotacje do krajów, którzy ucierpieli w czasie wojny w 1939 roku. Ten rower jeszcze mam, no ale teraz się zmieniła moda na górale, czy te górskie rowery. A teraz aż przyjemnie popatrzeć, że społeczeństwo się tak uaktywniło na tych rowerach, że wszędzie rowerami jeżdżą. No, bardzo się cieszę, że młodzież, że no, pokolenie takie średnie jest bardzo uaktywnione.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Radio Sokaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Jeszcze
0: więcej muzyki na lato.

0: No moi drodzy, czy będziemy mieć drugi koncert albo i trzeci z Kolima w niedalekiej przyszłości? Wszystko wskazuje na to, że tak. Co prawda dożynki gminy Sochaczew ogłoszone, ale gmina Sochaczew jeszcze nie zdradziła, kto będzie artystą. Natomiast w kalendarzu z Kolima pojawiła się data 20 września i koncert w Sochaczewie i w okolicy, także wszystko pasuje. Czy tak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast w ostatnim czasie zachwycaliśmy się koncertem z Kolima oczywiście podczas WSC Festiwalu, no i na pożegnaniu lata w Iłowie. Było zacnie, było mocnie, było z klasą, był też tłum fanów. Czy tak będzie na dożynkach gminy Sochaczew w Feliksowie? Nie wiadomo, chociaż są pewne poszlaki. Czekamy na oficjalne potwierdzenie z gminy Sochaczew. Jak tylko ono się pojawi, będziemy Was informować. Natomiast wszystko na to wskazuje, że z Kolim może coś jednak uczestniczyć w tym wydarzeniu.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM Radio Sochaczew.
0: A sam artysta swoją drogą przedstawił i wrześniową, i rozpiskę koncertową na najbliższy tydzień. No i w związku z tym, że bierze udział w jednym z programów, no to przeprosił fanów, że w niektóre dni nie będzie koncertował, a w sobotę zagra jedynie 6 koncertów.
2: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
3: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
8: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Bee Gees, czyli formacja przyciasnych jeansów w Radiu Sochacze w 13 minut przed 11. Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowało się o przyjęciu rezolucji, która promuje nową mapę świata, lepiej oddającą rzeczywiste rozmiary kontynentów. I oczywiście było głosowanie, parę krajów się wstrzymało, ale jeden kraj głosował na nie i były to oczywiście Stany Zjednoczone. ONZ zachęca inne kraje do tego, by promować mapę, która lepiej oddaje proporcje i odchodzić od tej stosowanej od XVI wieku, gdy właśnie w 1569 roku flamandzki matematyk Gerardus Mercator przygotował mapę, którą znamy do dzisiaj. Specyfika tego odwzorowania polega przede wszystkim na tym, że regiony w pobliżu równika wydają się większe, wydają się mniejsze niż w rzeczywistości, a leżące najbliżej biegunów kraje i kontynenty wyglądają na dużo większe. Na tej mapie Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza. No a Trump jest zajęty oczywiście czym innym, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale stan Nowy Meksyk postanowił nazwać Nową Ameryką. Oczywiście lokalsi się nie zgadzają, ale ciekaw jestem, co jeszcze wymyśli. W każdym razie mam nadzieję, że w polski rynek i w nasze mapy nie będzie ingerował.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A my zbliżamy się do 11:00. Teraz hymny wszystkich fryzjerów, czyli Manchester, lubię twoje włosy. Za moment Rudimental i Sarsa, a później o 11:00 w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Punktualnie 11 w Radio Sochaczew to czas na wiadomości.
10: 25 lat rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. Inicjator poseł Małecki wraca pamięcią do początków wydarzenia. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiaty Paproci z pierwszym miejscem w konkursie na potrawę z ziemniaka. Będzie też o nowości na Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 40 km z placu Kościuszki na piknik integracyjny do Młodzieszyna. W sobotę odbył się już 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Do początków we wspomnieniach wracał spotkany przez nas na miejscu inicjator rajdu poseł Maciej Małecki.
11: Później nieśliśmy tę ideę rajdu przez kolejne lata bez Tadeusza Krawczyka, który nam ogromnie pomógł przy pierwszej edycji, dużo nas nauczył przy organizacji rajdu. Nie potrafilibyśmy tego zorganizować, ale pan Tadeusz niestety zmarł kilka miesięcy po pierwszym rajdzie rowerowym i wtedy tę wielką pomoc, ten taki patronat nad nami też objęła żonę pana Tadeusza, pani Ania Krawczyk, która też... niestety zginęła w wypadku w 2019 roku. Natomiast rajd co roku gromadził na trasie kilkuset rowerzystów i z Sochaczewa, i z różnych miejsc Polski. Mieliśmy nawet gości z zagranicy. Zawsze cieszyliśmy się, kiedy osoby z różnych stron Polski zapisywały się, bo takich rajdów wtedy nie było wiele. To jest najstarszy rajd na ziemi sochaczewskiej.
10: Podczas festiwalu powideł olenderskich, jaki odbył się w Przejmie w gminie Iłów, zaplanowano konkurs na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka. Najlepsze okazało się koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni, które pokonało 15 kół z powiatu sochaczewskiego. Do zwycięstwa poprowadziła je złota babka ziemniaczana z leśnym sosem. Drugie miejsce zajęło KGW Brzozowianki, a trzecie harde babki z Młodzieszyna, które przygotowało kilka potraw, w tym zagadkowo brzmiącego hardego partacza.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: W niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych odbyła się wrześniowa edycja Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. Wiał silny wiatr, a momentami padało. Organizatorzy byli jednak przewidujący. Warsztaty odbywały się pod namiotami. Pojawiła się też nowość, która pozwoliła między innymi na aktywny udział w sobotniej potańcówce.
12: To jest nowość w tym roku. Postawiliśmy ogromny namiot, około 300 metrów kwadratowych, gdzie jest ciepło, przyjemnie, gdzie można posłuchać muzyki, można potańczyć, można wziąć udział właśnie w wydarzeniach dla dzieci. Mieliśmy pierwszą prawdziwą potańcówkę przy muzyce tradycyjnej. Wszyscy, którzy byli na scenie, brali w niej udział. Nie było osób siedzących, chyba że akurat przez sekundę odpoczywali. Będziemy na pewno częściej korzystali z możliwości rozkładania takiego dużego namiotu, żeby to nie był taniec na dechach tak zwanych przy scenie, jak to było w ubiegłych latach. Teraz będzie to właśnie w namiocie, ze względu na to, że pogodę możemy mieć w kratkę, a chcemy zapewnić Państwu komfort.
10: Mówiła Anna Tarnawska, kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli.
0: 9 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować około 8 zł za litr.
13: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
0: Mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: A propos podróży, dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Na to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1.30 do 2 w nocy w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025, między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wybory tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Zobaczmy, jak będzie wyglądał ten poniedziałek pod kątem pogody w Sochaczewie i okolicach. 18 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach. Odczuwalna temperatura na poziomie 20, a do 21 dzisiaj ta temperatura nam skoczy maksymalnie. Dużo słońca przez cały dzień. Tak, przewaga zdecydowanie. Chmury pojawią się drobne, ale tylko na chwilę i bez opadów. Tego nie prognozujemy. Ciśnienie wysokie 1025 hektopaskali. Wiatr słaby, zaledwie 9 km na godzinę. Z taką prędkością powieje.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 7 minut po 11 i 7 września w kalendarzach. Imieniny obchodzą Regina, Melchior, a także Ryszard. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Dzisiaj także na przykład Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. I tutaj od razu mi się kojarzy utwór właśnie z tym tytułem. Dzisiaj także przysłowie Święta Regina Mgły Rozpina, w Dzień Świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny, czy Święta Regina Gałęzie Ugina. Proszę bardzo, jak najwięcej takich pogodowych przysłów to my lubimy. Chociaż czy coś z tego wynika? Nie wiem, ale można sobie tak gdybać, można wiedzieć, jakie to przysłowia na Świętej Reginy właśnie. Mike the Mechanics na początek 11, za chwilę Felix Jen, Lombard, DJ Goya i Jason Derulo. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki.

0: Melody Michiko, DJ Goya. To jest kawałek z TikToka, Instagrama przede wszystkim, znany stamtąd. 18 minut po 11, Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki, ale też jeszcze więcej tych najbardziej aktualnych, lokalnych tematów. No i tak na przykład miniony weekend był bardzo dobrym weekendem, a właściwie wczoraj. Dla Orkana Sochaczew, Rugby Club, choć oczywiście o naszych sochaczewskich rugbistów, którzy z mistrzami, aktualnymi mistrzami Polski, czyli z Pogonią Aventą Siedlce, wygrali na własnym stadionie, więc to cieszy podwójnie. Jak o tym meczu, jak ten mecz ocenia kapitan naszej drużyny Dawid Plichta?
1: Niesamowity mecz. Dzisiaj po prostu daliśmy z siebie wszystko. Dzisiaj naprawdę graliśmy niesamowity mecz. Końcówka, w końcówce nam Siedlce zabrały punkt bonusowy. Kurczę, było tyle jeszcze akcji, żeby je skończyć. Jestem mega, mega, mega dumny z chłopaków, co dzisiaj zrobili na boisku. No po prostu niesamowity mecz, przepiękny. Nie sądziłem, że to tak się ułoży. Pierwsze dwa mecze ze słabszymi zespołami niezbyt dobrze nam wychodziły, a dzisiaj po prostu wszystko działa.
0: Z kapitanem Dawidem Plichtą po meczu rozmawiał Bartek Staniaszek. No, rzeczywiście mecz był, co by to mówić, bardzo, bardzo dobry. Jak było? O tym przeczytacie szerzej także na tusachaczew.pl w obszernym artykule. Pogonili Pogonię.
2: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Radiu Sahaczew, a tymczasem czytam o łupach z minionego weekendu. Oprócz tych łupów związanych z dobrym wynikiem Orkana Sahaczew, no to nasz słuchacz Adrian pisze do nas o łupach z weekendu, jeśli chodzi o grzyby. Słuchajcie, w sobotę 13 pociech, 28 koźlarków, 42 prawdziwki i 10-litrowe wiadro pełne podgrzybków, a w niedzielę 25 pociech, 7 koźlarków, 60 prawdziwków i około 20 podgrzybków. No to, że grzyby już są, to doskonale pewnie wiecie, pewnie też wiele osób z was już na przykład ten weekend spacerowało i te grzyby zbierało. Niemniej jednak, jeśli chcecie zobaczyć naprawdę, ile można podczas takiego spaceru zebrać, no to publikujemy dla was na tusahaczew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Co dzisiaj wrzucamy na ruszt? Otóż danie dnia, które proponuje Bar Brothers Grzegory, to zupa pomidorowa, łódko pieczone, ziemniaki, surówka z białej kapusty. Dodatkowo w ofercie u nich także ryba smażona, a konkretnie to smażony morszczuk. Pierogi, te też znajdziecie, oczywiście ręcznie robione domowe, a jeśli chodzi o farsz, no to do wyboru macie z mięsem, pielmienie, także ukraińskie. No i to co ważne, Bar Brothers Grzegory czynny dzisiaj do 19:00. Więcej szczegółów znajdziecie także na ich Facebooku.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelstedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Na zegarach punktualnie 12 w Radiu Sochaczew to czas wiadomości.
9: Referendum w gminie Sochaczew nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Łączymy się telefonicznie z wójtem Dariuszem Krupą. W tym serwisie zachęcamy do zapisów na rajd rowerowy w gminie Nowa Sucha. Będzie też o niesztampowych środkach motywacyjnych nowego pierwszego trenera rugbistów Orkana. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dariusz Krupa w dalszym ciągu będzie piastować stanowisko wójta gminy Sochaczew. Niedzielne referendum w sprawie odwołania wójta przed upływem kadencji jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
10: Chcę z całego serca podziękować mieszkańcom gminy Sochaczew za zaufanie, wsparcie i za to, że w trudnym czasie byliście z nami. Ten wynik odbieram nie jako osobiste zwycięstwo, ale jako mocny sygnał, że mieszkańcy chcą spokoju, stabilności i dalszej pracy dla naszej gminy. Ostatnie tygodnie były pełne emocji, napięcia i wielu trudnych słów. Dlatego dziś szczególnie chciałbym powiedzieć jedno. Czas zakończyć spory. Przed nami jest dużo ważnych spraw, inwestycji i decyzji, które mają realne znaczenie dla mieszkańców. I właśnie na tym chcę teraz się skupić. Dziękuję wszystkim, którzy okazali mi zaufanie, ale również tym, którzy mieli inne zdanie. Gmina Sochaczew jest naszym wspólnym domem. Niezależnie od różnic musimy umieć ze sobą rozmawiać i działać razem. Na bardziej szczegółowe podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, dlatego dzisiaj emocji po prostu jest bardzo dużo.
9: Mówił wójt Dariusz Krupa. I zmieniamy temat. Urząd Gminy Nowa Sucha oraz tutejszy Ośrodek Kultury przygotowują się do corocznych obchodów rocznicy Bitwy nad Bzurą, jakie we wrześniu mają miejsce w Kozłowie Szlacheckim. W tym roku na mieszkańców czekają pewne niespodzianki.
11: Ta rocznica Bitwy nad Bzurą u nas obchodzona jest w taki sposób, że jest tak część oficjalna związana z mszą, występami artystycznymi. Natomiast również jest taka część mniej oficjalna, ale też ściśle związana z tą rocznicą. Otóż organizujemy co roku rajd rowerowy wzdłuż Bzury do miejscowości Kąpina, gdzie również jest cmentarz żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą, potem do Mogiły w Nowym Dębsku. Ta trasa liczy około 27 kilometrów. Też przebiega takimi drogami, żeby były to dogodne dla całych rodzin, co najważniejsze, bezpieczne. W tym roku nieco zmieniamy tą trasę, także nie mówię o szczegółach, będzie to pewna niespodzianka. Zapraszam serdecznie do zapisywania się.
9: Mówił wójt Maciej Monika. Zapisy prowadzi GOK w Nowej Suchej.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: To był jeden z najlepszych meczów Orkana w ostatnich latach. Drużyna trenera Tomasza Malesy zdecydowanie wygrała z Aventą Pogonią Siedlce 31-19. Sochaczewska ekipa skrupulatnie budowała przewagę i wykazała się dyscypliną w obronie. Aktualnie mistrzowie Polski do głosu doszli dopiero w końcówce meczu, pozbawiając gospodarzy punktu bonusowego. Co ciekawe, nowy pierwszy trener Tomasz Malesa ma swoje sposoby na rugbistów. Pytał o nie Dawida Plichtę nasz redakcyjny kolega Bartek Staniaszek.
12: Kacper Wróbel coś krzyczał odnośnie obietnicy trenera. Co takiego obiecał trener po tym meczu?
13: Wolny cały tydzień. Zatrzyma słowa? Zobaczymy.
9: Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Zwycięstwo drużyna zadedykowała Marcinowi Stachniukowi. Były rugbista i żołnierz zginął w wypadku kilka dni wcześniej.
14: Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu, zimą, nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
15: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
14: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
16: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą, ciągłą pracą instalacji.
14: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 18 stopni Celsjusza na plusie. Odczuwalna temperatura na poziomie 20, a więc no aktualnie to temperatura, która nam się nie zmienia, nie rośnie, ale dzisiaj do 21 stopni Celsjusza nawet się ma pojawić, to późnym popołudniem. Ciśnienie przez cały dzień bardzo wysokie, 1025 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje z zachodu z prędkością 12 km na godzinę. No i dzisiaj więcej słońca niż chmur, zdecydowanie.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Depeche Mode, szanowni państwo, na początek 12, bo to jest program Jeszcze Więcej Muzyki w Radiu Sochaczew, a więc takie kawałki wam serwujemy. 7 września. Tak jest, jak gdyby ktoś się zastanawiał, co za data dzisiaj. Poniedziałek, więc mam nadzieję, że póki co znośnie wam ten poniedziałek mija i że będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze z górki. Początki tygodnia bywają trudne, ale jesteśmy z wami. Radio Sochaczew na posterunku. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Przenosimy się już teraz do Wielkiej Brytanii, bo tam powstał duet Narcotic Trust, który w latach 90. wylansował swój największy przebój, czyli właśnie numer I Like It, który dzisiaj w hicie dnia w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu Sahacze. A tymczasem słuchajcie, w miniony weekend, no to nie tylko rugbyści, ale również widowiska piłkarskie. Czy wiecie, że w ostatnich dwóch meczach piłkarze Bzury wbili rywalom aż 15 goli, a w minioną sobotę do Chodakowa przyjechał rezerwowy zespół Orła Campinos. No i cóż, widowisko to było jednostronne, gospodarze wygrali pewnie, bo aż 8-0. Jak ten mecz ocenia trener Bzury Chodaków Piotr Chmielak?
1: Było dzisiaj dużo goli. Wiadomo, że jeśli mamy wynik 5-0 do przerwy, wszyscy dzisiaj zagrali. Każdemu dzisiaj dałem pograć. Mogło być więcej. Niestety gdzieś tam w końcówce meczu trochę nam zabrakło tej skuteczności, ale uważam to za dobry mecz. Akurat dzisiaj w obronie zagraliśmy wzorowo. No też nie ma co się oszukiwać, że przebywaliśmy praktycznie cały mecz pod polem karnym przeciwnika, więc dzisiaj i formacja obrony i bramkarz nie miał za dużo do roboty.
0: A więcej o tym meczu przeczytacie na portalu tusohaczew.pl w zakładce Sport.
2: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Gypsy Go, ostatni dzień lata. 36 minut po 12, jeszcze więcej muzyki, ale też wracamy do tego, co działo się w miniony weekend w Sochaczewie i okolicach. Podziało się bardzo dużo. No na przykład w Żelazowej Woli odbył się Festiwal Kultury Regionalnej. Przez i sobotę, i niedzielę to miejsce, czyli dom urodzenia Fryderyka Chopina, było opanowane, wręcz można tak powiedzieć, przez rzemieślników, muzyków, koła gospodyń wiejskich, ale także licznych uczestników, na przykład tych, którzy wzięli udział w warsztatach. Na miejscu była nasza reporterka Jowita Leszczyńska, która rozmawiała na miejscu chociażby z biorącym udział w warsztatach Ignacym.
1: Nazywam się Ignacy. No i teraz pan mnie uczy robić takiego ptaszka małego z takim cienkim ogonem z drewna lipowego.
2: Tak. Nieźle ci widzę wychodzi, bo to już przypomina ptaszka. Czy to jest trudne? Jak myślisz?
1: No w sensie trzeba mieć trochę siły w rękach, żeby jednak coś zrobić. Trzeba też trochę znać jak zaciągać i po prostu trzymać strukturę tego ptaka.
2: A ty to robiłeś już kiedyś, czy to twój pierwszy raz?
1: No, powiedzmy, że kiedyś tam trochę skory wycinałem. Ale to jest też trochę łatwiejsze, bo jest miększy materiał.
2: Ty jesteś dzisiaj ubrany w taki piękny ludowy strój. Z czego to wynika?
1: Jestem ubrany w strój krupiowski, ludowy, ponieważ ja jeszcze przyjechałem z mamą i z babcią, które też prowadzą warsztaty. Jesteśmy z Kurpich Zielonych. I tam prowadzą warsztaty z palmy kurpiowskiej i z wycinanki.
2: Ale skoro masz ten strój ludowy, to znaczy, że ciebie też ta kultura ludowa musi trochę interesować.
1: No tak, no ja też wycinam na różne konkursy wycinanki, robię palmy na środę powielcową, pisanki maluję na Wielkanoc.
2: To też się chyba rzadko zdarza, żeby młodzież w twoim wieku była zainteresowana kulturą ludową, co?
1: No jest coraz mniej, ale na przykład w mojej szkole było kiedyś takie kółko, co właśnie w moim wieku były osoby, ale no już powoli zanika ta kultura ludowa.
0: To był Ignacy, prosto z Żelazowej Woli, to znaczy tam złapany na Festiwal Kultury Regionalnej w miniony weekend. Także słyszycie, młodzież też się interesuje tą kulturą regionalną, jak się okazuje. A jak było właśnie w domu urodzenia Fryderyka Chopina na tym wydarzeniu? O tym szerzej przeczytacie na portalu tusochaczew.pl.
3: Autopromocja.
4: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

Willy William w Radiu Słuchaczew. A już za kilka... Za 12 minut będzie 13, wtedy także najnowsze wiadomości. A w nich m.in. o magazynie przy starostwie, który przejdzie ważny remont. Będzie także o informacjach z gminy Campinos. No bo ta gmina też składała w ramach budżetu obywatelskiego ma zawsze pewne projekty. No i zachęca do głosowania właśnie na nie. O tych szczegółach już punktualnie o 13. Do tego czasu Tina Turner i jej Private Dancer, a za chwilę także Rani Yushis, albo dla niektórych Juicy's i Zakręcona.

0: Radio Sochaczew 94 i 9 FM. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
9: Słuchacie Radia Sochaczew, na zegarach 13.
10: Magazyn przy starostwie przejdzie ważny remont. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do gminy Campinos. Wójt Piotr Grzelak zachęca do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Będą też smutne wieści. Nie żyje ksiądz Andrzej Kita. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Nie tylko budowle ochronne. W ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz za pieniądze pozyskane z tego źródła w powiecie sochaczewskim podejmowanych jest szereg innych działań mających poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Między innymi w najbliższym czasie magazyn zlokalizowany w pobliżu starostwa przejdzie ważny remont.
11: Poszerzamy tą bazę taką sprzętową i logistyczną w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej i jednym z zadań, które też pozyskaliśmy środki w roku 26, jest to dofinansowanie na remont magazynu, który będzie przeznaczony do garażowania naszego samochodu, który też pozyskaliśmy w zeszłym roku na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. I remont będzie polegał na przebudowie tego garażu, bo to jest taki stary budynek, który kiedyś był używany w tym naszym ogrodniku jako magazyn sprzętu rolniczego, a my chcemy go dostosować do takich współczesnych czasów. Trzeba wymienić instalacje, pokrycie dachowe i ta inwestycja też będzie opiewała na około 400 tysięcy złotych, z czego 320 pozyskaliśmy od wojewody mazowieckiego, a resztę tutaj w ramach budżetu starostwa powiatowego dołożymy.
10: Mówił Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych. Obecnie powiat jest na etapie rozstrzygania przetargu, który wyłoni wykonawcę tego zadania.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Dziś ostatni dzień głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wśród nich jest jeden projekt z Campinosu. Do poparcia go zachęca wójt Piotr Grzelak.
12: To jest doświetlenie przejść dla pieszych na trasie 580, czyli jak najbardziej dotyczy to nie tylko mieszkańców mieszkańców gminy Campinos, ale wszystkich, którzy korzystają z tej drogi, więc zachęcam do oddania głosu właśnie na ten projekt podregionalny. Jest to wartość wyliczona na blisko 1 000 000 zł, więc też pokazuje, jaką ewentualne wyzwanie będzie przed samorządem, jeżeli ten projekt nie przejdzie, więc zachęcam tym bardziej wszystkich, żebyśmy wzięli w tym udział. Nowoczesne oświetlenie LED i aktywne oznakowanie mają poprawić widoczność pieszych i zwiększyć bezpieczeństwo, oczywiście szczególnie po zmroku.
10: I jeszcze smutne wieści. W niedzielę w 38 roku kapłaństwa zmarł ksiądz Andrzej Kita, były kapelan szpitala powiatowego w Sochaczewie, miał 65 lat. Był pensjonariuszem domu kapłana seniora w Sochaczewie, byłym rezydentem parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie Trojanowie. Byłym kapelanem szpitala powiatowego w Sochaczewie. Przez lata niósł swoją posługę w środowiskowym domu samopomocy w Sochaczewie. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 9 września o godzinie 11 w kościele w Trojanowie. Świętej pamięci ksiądz Andrzej zostanie pochowany w grobach kapłańskich na cmentarzu parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie przy ulicy Traugutta.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją, zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o 20 groszy. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
18: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać, to, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
17: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzji o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
19: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja. Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
20: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie 3. i 4. kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
19: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
17: Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: A w tej godzinie w Radiu Sochaczew sprawdzimy m.in. co słychać na Mazowszu. O tym już za chwil kilka. ABC The Look of Love na początek 13. Za chwilę Baranowski, Pitbull czy Jasiek Piwowarczyk, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Słuchaczy, jeszcze więcej muzyki, ale także jesteśmy jeszcze bliżej wydarzeń sportowych. Było już rugby, była piłka nożna, to teraz koszykówka. Rysie Sochaczew, co tam u nich? No, ostatnio wzięli udział w pewnym turnieju o Róże Kutna. Jak im poszło? O tym na naszej antenie prezes Dawid Juskowiak.
2: Zakończyliśmy właśnie turniej o Róże Kutna. W pierwszym meczu przegraliśmy z gospodarzem. Buty nie grają Kutno. Dosyć wyraźnie 30 punktami, ale warto dodać, że to klasowa drużyna, która będzie walczyła o miejsce w górnej części tabeli drugiej ligi grupy A. W meczu o trzecie miejsce graliśmy ze świeckim klubem koszykówki, który w swoim składzie ma takiego gracza jak Piotr Robak i wielu innych zawodników z przeszłością pierwszoligową. Chłopcy się nie poddali, walczyli do końca i wyszarpaliśmy zwycięstwo, wygrywając 83-76. Niewątpliwie olbrzymi sukces naszej młodzieży. Walczymy dalej. Kolejny przystanek, turniej, najbliższy weekend w Żyrardowie.
1: To gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach Rysi Sochaczew.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za chwilę w Radio Sochaczew wiadomości z Mazowsza.
3: Autopromocja.
4: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radio Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie.

0: Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791-305-666.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
15: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
16: Na początek odwiedzimy Ostrołękę, gdzie odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rozpoczął się rok szkolny, a samorząd Mazowsza szuka najlepszych nauczycieli. A na koniec zaprosimy na kolejny mazopiknik, tym razem dobra zabawa w Płońsku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
15: Co słychać na Mazowszu?
16: Za nami czwarte posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego poza Warszawą. Tym razem radni obradowali w Ostrołęce. To kolejne miasto po Ciechanowie, Płocku i Radomiu, w którym odbyła się sesja Sejmiku. Chcemy w ten sposób być bliżej mieszkańców całego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
17: Podjęliśmy decyzję, że oprócz posiedzenia w samej Warszawie będziemy organizowali na co najmniej 5 takich sesji wyjazdowych w subregionach. Chcemy po prostu uspołeczniać posiedzenia sejmiku, przybliżać w ogóle sejmik obywatelom.
16: Ostrołęka i cały region ostrołęcki mają swoje plany i pomysły na rozwój. Aby móc je sprawnie i skutecznie realizować, potrzebna jest współpraca lokalnych samorządów z samorządem województwa, zauważa Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
18: Jesteśmy w Ostrołęce jako sejmik i dzisiaj też przedstawię, co zostało zrobione w ramach samorządu województwa, ale też i unijnych środków, które są w dyspozycji samorządu województwa właśnie dla Ostrołęki.
16: Kolejne posiedzenie sejmiku województwa mazowieckiego odbędzie się 22 września w Warszawie.
19: Warto wiedzieć.
16: Trwa budowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce. To część inwestycji obejmującej utworzenie południowej obwodnicy Ostrołęki. Jest to kolejna duża inwestycja w regionie, mówi marszałek Adam Struzik, który odwiedził inwestycję przed posiedzeniem sejmiku.
17: Została otwarta przeprawa mostowa w Rzewniach, między Rzewniami a Brańszczykiem przez Narew. Zainwestowaliśmy 38 milionów złotych. To też jest poprawienie ruchu lokalnego, ale też regionalnego. Reasumując, w północnej części województwa inwestujemy setki milionów złotych po to, żeby poprawić układ drogowy.
16: Nowa trasa połączy drogi wojewódzkie prowadzące z Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Przasnysza i Makowa Mazowieckiego. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, a komunikacja między ważnymi trasami wojewódzkimi będzie sprawniejsza. Są szanse, że inwestycja zakończy się szybciej niż początkowo planowano, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
20: Są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
16: Całkowity koszt inwestycji to blisko 200 milionów złotych, z czego 75 milionów złotych to środki z budżetu województwa mazowieckiego.
19: Czy wiesz, że...
16: Mieszkańcy apelują, a radni województwa interweniują. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło 17 tysięcy podpisów pod petycjami dotyczącymi przywrócenia pełnego funkcjonowania oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu w Ciechanowie. Podczas obrad sejmiku radni województwa jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu mieszkańców i dyrekcji szpitala w staraniach o wznowienie funkcjonowania oddziału, mówi wiceprzewodniczący sejmikowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Benedykciński.
21: W Ciechanowie mamy niestety przypadek, kiedy zabrakło dwóch lekarzy związanych z chirurgią dziecięcą. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło prawie 17 tysięcy petycji od mieszkańców Ciechanowa z prośbą o przywrócenie. I tutaj ze strony zarówno zarządu, jak i nas, radnych sejmiku, jest pełne wsparcie dla tej inicjatywy.
16: Przywrócenie oddziału chirurgii dziecięcej wiąże się z kosztami. Jak podkreśla Grzegorz Benedykciński, samorząd województwa jest gotowy pomóc.
21: Będzie się przekładało prawdopodobnie tym, że jeżeli powstanie sytuacja, że większy to koszty, no to wiadomo, że Urząd Marszałkowski te koszty będzie pokrywał.
16: Ostry dyżur oddziału chirurgii dziecięcej w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim jest zawieszony do października. Dyrekcja Ciechanowskiego Szpitala podkreśla, że wznowienie całodobowej pracy oddziału zależy od tego, czy znajdą się chętni do pracy w nim lekarze.
19: Uwaga, konkurs!
16: Władze Mazowsza po raz 10 nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu EduKreator. Czekamy na Wasze zgłoszenia, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
22: Samorząd województwa chce docenić najlepsze szkoły i najlepszych nauczycieli. Nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza, z wyjątkiem szkół oczywiście artystycznych, oraz nauczyciele.
16: Nagrody będą przyznawane w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
19: Gdzie na weekend?
16: Przed nami kolejny mazopiknik w regionie ciechanowskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Płońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
23: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 5 września zapraszamy do Płońska na Mazopiknik. Gwiazdą wieczoru będzie Lanberry.
16: Mazopiknik odbędzie się na terenach zielonych za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych 12 w Płońsku. Widzimy się już 5 września od godziny 13 do 22.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Thomas Jack Rivers w Radio Sochacze. A tymczasem, no wracamy jeszcze do minionego weekendu i sprawdzamy, co wtedy się działo. A działo się dużo, słuchajcie, no bo na przykład odbyła się kolejna już edycja rajdu rowerowego, tak jest, który zgromadził wielu uczestników. No i oprócz tego, że takich uczestników, na przykład, którzy po raz pierwszy zdecydowali się pojechać w tym rajdzie, no to oczywiście nie zabrakło także weteranów tego wydarzenia. Mowa oczywiście o rajdzie Krawczyków. Z weteranem rajdu rozmawiała nasza reporterka Monika Figut.
1: Przede mną jest wyjątkowa osoba, prawdopodobnie jeden z najwytrwalszych uczestników rajdu rowerowego.
2: Nazywam się Rajmund Skrzos, mieszkam w Sochaczewie, a nieprawdopodobnie najbardziej wytrwałym, tylko wytrwałym. Mam 25 certyfikatów. Teraz chcę właśnie pokazać, jak będzie taka możliwość tam na zakończenie rajdu, tam moją wytrwałość. No.
1: Ale zebrał pan te certyfikaty?
2: Tak, mam tutaj przy sobie dokumentowane. To była jedyna moja wartość taka, którą cenię. Może komuś przekażę, albo zostawię na pamiątkę sobie.
1: A co pana motywuje?
2: Ja jeździłem na rowerze od 1969 roku. Jeszcze były inne ulice w Sochaczewie. Był bruk na ulicy, teraz się nazywa ulica 600-lecia. Kiedyś to była Stodulna. Tam był bruk. I do szkoły, do technikum mechanicznego, który w tym roku za tydzień będzie miał stulecie, jeździłem rowerem z Chodakowa, bo autobusy były inne. Komunikacja była bardzo rzadka, więc byłem niezależny. I tak to się zaczęło. Jeździłem nie na Ukrainie, jeździłem na popularny, bo taki nazywał się popularny rower polski. Jeździłem też taki, mam rower, nazywa się Simpson, Zunryt. I to były takie powojenne dotacje do krajów, którzy ucierpieli w czasie wojny w 1939 roku. Ten rower jeszcze mam, no ale teraz się zmieniła moda na górale, czy te górskie rowery. A teraz to aż przyjemnie popatrzeć, że społeczeństwo się tak uaktywniło na tych rowerach, że wszędzie rowerami jeżdżą. No, bardzo się cieszę, że młodzież, że no, pokolenie takie średnie jest bardzo uaktywnione.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: A jak było na rajdzie Krawczyków w tym roku? Do Młodzieżyna? No przede wszystkim rodzinnie i jubileuszowo, ale o tym przeczytacie szerzej także na portalu tusochaczew.pl.
3: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.

Ogień, ogień, czyli Fire, Fire, Steam za Kasango w Radiu Słuchacze, a już za 9 minut o 14 o innym wydarzeniu, które w miniony weekend się odbyło, czyli o 40-leciu Sochaczewskiego Muzeum Kolei Wąskotorowej wam powiemy. Będziemy wracać właśnie do tego wydarzenia już za moment w najnowszych wiadomościach.

0: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
2: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
1: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
2: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i dzieciaki.
1: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
2: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
0: Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: Tu Radio Sochaczew, jest 14.
9: Dariusz Krupa zostaje na stanowisku wójta gminy Sochaczew. Referendum nieważne z powodu niskiej frekwencji. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie o 40-leciu Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Na miejscu obecny był marszałek Adam Struzik. Będzie też o kontrabandzie. Do Polski dotarła paczka z Kanady, a w niej marihuana za 500 000 zł. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dariusz Krupa będzie w dalszym ciągu pełnić funkcję wójta gminy Sochaczew. Referendum, które odbyło się w niedzielę, jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Ta wyniosła niecałe 15,5%. Do odwołania włodarza potrzebnych było 2061 głosów. Tymczasem udział w głosowaniu wzięło 1399 osób, z czego oddano 1384 głosy ważne. Za odwołaniem wójta było 1321 osób, a przeciwnych temu 63 osoby.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Godnie, uroczyście, ale i przez zabawę. Tak w ostatnią niedzielę świętowano 40-lecie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród nich marszałek Adam Struzik, któremu podlega placówka.
10: Był taki czas, że koleje wąskotorowe były budowane z potrzeby gospodarczej, z potrzeby komunikacyjnej i stanowiły bardzo ważny element. Dzisiaj to jest oczywiście egzotyka. To są dzisiaj wspomnienia, to są dzisiaj rzeczywiście zabytkowe parowozy, zabytkowy tabor, ale to jest też naprawdę ważne dziedzictwo kulturowe i techniczne. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego z wielkim pietyzmem i z determinacją pilnuje tej naszej instytucji kultury, jaką jest stacja muzeum. Inwestujemy w wystawy, inwestujemy w remont eksponatów.
9: W ramach świętowania na budynku byłego dworca wąskotorówki odsłonięto pamiątkową tablicę. Były darmowe przejażdżki pociągiem retro. Były też koncerty warszawskiego kombu tanecznego i zespołu Poparzeni Kawą 3.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: 500 000 w skrzynce na narzędzia. Mazowiecka KAS przejęła ponad 10 kg marihuany, która znajdowała się w przesyłce z Kanady.
11: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie udaremnili przemyt narkotyków. Podczas rutynowej kontroli przesyłek zwrócili uwagę na paczkę z Kanady. Zgodnie ze zgłoszeniem celnym miała zawierać skrzynkę na narzędzia. Zamiast niej funkcjonariusze wykryli 20 opakowań z suszem roślinnym o charakterystycznym zapachu marihuany. Łączna waga zatrzymanych narkotyków to ponad 10 kg, a ich czarnorynkowa wartość wynosi ponad 500 tysięcy złotych.
9: Za przywóz narkotyków grozi grzywna i kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Sprawą zajmuje się prokuratura.
12: Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
13: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
12: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55 zł. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii-Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
14: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiS-u, Konfederacji.
12: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 20 stopni Celsjusza. Idealnie równo teraz na termometrach. 21 to jest ta temperatura odczuwalna. Dużo słońca i tego słońca nie zabraknie dzisiaj do końca dnia. Ciśnienie wysokie, a nawet bardzo wysokie, 1025 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z południowego zachodu z prędkością 14 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w tej godzinie w Radiu Sochaczew rozmowa z naszym popołudniowym gościem. Kto nim będzie i o czym będziemy rozmawiać? No o tym już za chwil kilka, ale na pewno będą to wiadomości dotyczące Sochaczewa i okolic. Nas najbliżej. Tych, jak wiecie, u nas zawsze bardzo dużo. Lady Punk, Mniej niż Zero, na początek 14. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: DJ Bobo, Somebody Dance With Me. 18 minut po 14. A w Radiu Saczew, oprócz muzyki, także rozmowy. Rozmowa z popołudniowym gościem dnia. Już za moment będzie z nami poseł Adam Orliński, z którym porozmawiamy o tym, co najbardziej aktualne, tak ogólnie w kraju i na świecie, ale również w ujęciu, jeśli chodzi o powiat sochaczewski. O tym już za moment. Zostańcie z nami na 94 i 9 FM.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie.

0: dostarczają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
8: A w naszym studiu poseł na Sejm dr Mirosław Adam Orliński. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
8: Kilka spraw. Zacznijmy od pieniędzy z Ministerstwa Sportu na najstarszy orlik w Sochaczewie, na jego modernizację i gruntowny remont. Na długo czekał ten obiekt na to. Mówimy o orliku przy Szóstce. To oczywiście też nie jedyne wsparte przez Ministerstwo orliki.
9: Szanowni Państwo, wspieranie tego typu przedsięwzięć, inwestycji jest niezwykle kluczowe i to pokazuje, że w ramach naszej koalicji rządowej również pomysł wspierania i modernizacji orlików, które były budowane, potem troszeczkę były zawieszone w próżni, no pewien czas upłynął i wymagają jednak remontu, pokazuje, że są to inwestycje jak najbardziej potrzebne. Rzeczywiście pod koniec sierpnia wspólnie z ministrem sportu i turystyki panem Jakubem Rutnickim, wspólnie z samorządowcami, między innymi z wójtem gminy Rybno, Damianem Jaworskim, z burmistrzem miasta Sochaczew, Danielem Janiakiem, uczestniczyłem w takim podpisaniu i spotkaniu na Orliku w Rybnie. Byli samorządowcy z terenu całego Mazowsza, rzeczywiście umowy na kilkanaście milionów złotych, ale warto zauważyć, że w ramach tego dofinansowania 1 400 000 złotych popłynęło tutaj na ziemię sochaczewską i co prawda te dwie inwestycje, czyli te modernizacje orników będą zupełnie inne, bo ta modernizacja tutaj w Sochaczewie przy szkole podstawowej, o czym także informował pan burmistrz Janiak ostatnio, będzie wyglądała nieco inaczej, bo w Rybnie to będzie kompleksowa tak naprawdę przebudowa plus rozbudowa, ale tutaj dofinansowanie blisko 400 000 złotych, z miasta drugie 400 000 i to pokazuje rzeczywiście my jako koalicja rządowa i także ja jestem z tego dumny jako parlamentarzysta, który zawsze zabiega o te inwestycje tutaj na ziemi sochaczewskiej. Cieszę się, bo to jest taki, można powiedzieć, bardzo znaczący krok w kierunku tego, że idziemy w modernizację tych orlików. One zostały wybudowane, teraz muszą przejść tą modernizację i będą dostosowane. No i tutaj 400 000 w Sochaczewie dofinansowania, tyle samo z miasta Sochaczew będzie kompleksowy remont, no i podobnie w Rybnie będzie kompleksowy remont, ale tam już na większą skalę, bo ta cała wartość tego projektu ma wynieść około 3 milionów złotych. Pan wójt chce to rozbudować, o boisko jeszcze do siatkówki, o całą taką, można powiedzieć, strefę rekreacji, sportu, rozwoju, no też z punktu widzenia gminy inaczej się do tego podchodzi, bo to będzie dla całej gminy. My tu patrzymy z punktu widzenia naszego kochanego miasta Sochaczew, że są to orliki, które są przy kilku szkołach, więc tam będzie kompleksowo, ale 1 400 000 dofinansowania, które tutaj popłynęło na ziemię sochaczewską, więc to ważne, bo to pokazuje, że szukamy tego typu rozwiązań i tego typu działań, które właśnie mają te obiekty sportowe modernizować.
8: To pozostańmy jeszcze na chwilę w tym Rybnie, bo w ostatnich dniach uczestniczył pan osobiście w otwarciu oficjalnym, uroczystym żłobka w Rybnie. Tu także pieniądze rządowe pomogły, także pieniądze z KPO.
9: Dokładnie tak, szanowni państwo, w ogóle ostatni czas to czas, kiedy w wielu miejscach otwieramy żłobki, otwieramy różnego rodzaju przedszkola, właśnie punkty, gdzie nasze dzieciaki, nasi najmłodsi będą mogli spokojnie się rozwijać, być pod profesjonalną opieką, czy to tych zespołów żłobkowych, czy przedszkolnych, a my jako rodzice będziemy mogli spokojnie iść do pracy i rzeczywiście nie martwić się, jak nasze pociechy się rozwijają i jak ten czas spędzają. Świetna wiadomość, bo to naprawdę taki punkt w Rybnie, który został w funkcjonującej już szkole podstawowej przystosowany do tego, aby właśnie tych najmłodszych dzieci do lat 3 tam posyłać, zostawiać pod opieką. Punkt na dzień dzisiejszy ma 16 dzieci, ale mamy nadzieję, trzymamy kciuki, że tych dzieci będzie coraz więcej, bo rzeczywiście niż demograficzny to największy problem, z którym mamy do czynienia od kilkunastu lat tak naprawdę, więc rzeczywiście tego typu miejsca mamy nadzieję, że też sprawią, że rodzice będą decydować się na rodzicielstwo i to także będzie pewien powód, gdzie nastąpi zmiana tych decyzji o powiększeniu rodziny. Bardzo ważne miejsce w gminie Rybno, właśnie taka kraina malucha, koszt tej inwestycji to 1,6 miliona złotych, także ponad milion złotych dofinansowania, także środki europejskie, ale także to, co ważne, w ramach środków rządowych, w ramach takiego dofinansowania na 3 lata, ponad 500 000 złotych dofinansowania na 3 lata funkcjonowania tego żłobka, co również zdejmuje taki ciężar tutaj z wójta i z gminy, bo daje pewną pewność finansowania, możliwość tworzenia dalszego rozwoju. Także chcę bardzo podziękować panu wójtowi Damianowi Jaworskiemu za to, że wiele tych projektów udaje się podjąć, działać i trzymamy kciuki tylko, żeby ten żłobek był zawsze wypełniony.
8: Kolejny temat, bardzo ciekawy. Będzie blisko nas nowy uniwersytet w Płocku. Pan ma w tym swój udział jako przedstawiciel wnioskodawców.
9: Szanowni państwo, to bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza dla rozwoju naszego subregionu, tego płocko-sochaczewskiego, bo to jest i nasz okręg taki, gdzie funkcjonujemy i z punktu widzenia różnego rodzaju środków, działań, to rzeczywiście tutaj Płock, Sochaczew, Żerardów jak najbardziej współpracują w wielu przedsięwzięciach. Uniwersytet Mazowiecki w Płocku będzie funkcjonował, mamy nadzieję, bo jeszcze przejdzie to przez drogę przez Senat, mam nadzieję, że tam nie będzie żadnych poprawek i na końcu pan prezydent Karol Nawrocki, trzymamy kciuki, że tą ustawę podpisze, ale wydaje się ona nie być w żadnym stopniu kontrowersyjna, więc mam nadzieję, że wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom i społeczności akademickiej, i obecnej Akademii Mazowieckiej w Płocku. To niezwykle ważny projekt, szanowni państwo, bo to jest projekt, który sprawia, że nawet nasze dzieciaki, a często przecież tak jak mieszkańcy Iłowa, to dawne województwo płockie, więc często te kontakty Iłowa i bliskość do Płocka jest można powiedzieć większa niż nawet tutaj z naszą częścią powiatu, więc to rzeczywiście pokazuje, że stworzenie takiej placówki to jest także wymiar taki o znaczeniu gospodarczym, o znaczeniu politycznym, ale także o takim znaczeniu godnościowym, że tak naprawdę tak duże, tak zacne i również można powiedzieć mocno wchodzące w taki rozwój gospodarczy miasto jak Płock będzie miało swój uniwersytet, to będzie Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Cieszę się, bo zgłaszałem wszystkie poprawki do tej ustawy, prowadziłem tą ustawę, bo byłem przedstawicielem tych wszystkich posłów, którzy podpisali się pod tym projektem. Też było to ponad podziałami politycznymi, więc dziękuję wszystkim posłom i posłankom z naszego okręgu, którzy pod tym projektem się podpisali z różnych klubów politycznych i to pokazuje rzeczywiście dążenie do pewnego celu jest zawsze dobre, jeżeli nie wchodzi w to polityka, a w edukacji tej polityki nie powinno być. Mówię to również jako doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego i cieszę się, że nie tylko Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, ale będziemy mieli Uniwersytet Mazowiecki w Płocku, gdzie dla naszej młodzieży będzie możliwość również tutaj uzyskiwania tytułów naukowych, nauki prawne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu. No to wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Ja jako poseł, który przedstawił ten projekt na Sejmie, argumentowałem, pokazywałem, że nauki medyczne i te nauki o zdrowiu są na poziomie na przykład zbliżonym już praktycznie do Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc to pokazuje, że ten poziom kształcenia w tej obecnej Akademii Mazowieckiej, a od 15 października, jak pan prezydent podpisze ustawę w Uniwersytecie Mazowieckim, będą tutaj mogły dla młodzieży kształtować tą młodzież i będzie tutaj ta edukacja na najwyższym poziomie. No, niezwykła sprawa dla naszego regionu.
8: Jeszcze króciutko dwa tematy, dwa wydarzenia, a mianowicie brał pan udział osobiście w obchodach jubileuszu 40-lecia sochaczewskiej wąskotorówki.
9: To też bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców Sochaczewa. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie jest wpisane w naszą historię. Mieliśmy 40-lecie jego działalności. Ja chcę bardzo podziękować i panu marszałkowi Adamowi Struzikowi, wszystkim obecnym na tej uroczystości. Był przecież i pan przewodniczący Marcin Podsendek i byli tutaj dyrektorzy, prezesi z PKP-u, pan wiceprezes Dariusz Grajda. To pokazuje, że rzeczywiście znaczenie tej stacji muzeum, tej wąskotorówki jest ogromne, ale przede wszystkim były tutaj setki osób, które przyjechały, przyszły całe rodziny na ten przejazd dość krótki, bo to był taki przejazd pokazowy po Sochaczewie naszym parowozem. Można było poczuć się jak za młodych lat, wspólnie z rodziną poczuć, że tak powiem, ten wiatr we włosach, pędząc tym parowozem, więc naprawdę bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom. Świetne występy, koncert poparzeni kawą i wiele osób. Prowadził to pan Heiser, także naprawdę no, niesamowite emocje. Wiele rodzin z dziećmi, wielu znajomych. Też wracają wspomnienia, wracają emocje. Cieszymy się, bo to Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie jest wyjątkowe. Wspólnie z panem marszałkiem. Jeszcze jak byłem w Sejmiku, zmodernizowaliśmy to milionowymi inwestycjami. Dzisiaj to Centrum Edukacji i cało otoczenie i te nowe parowozy pokazują, że to była inwestycja warta naszego zaangażowania i dziękuję wszystkim pracownikom byłym i obecnym naszej wąskotorówki w Sochaczewie za te 40 lat działalności i za to, że rzeczywiście budują silną bazę tutaj, którą co roku, uwaga szanowni państwo, odwiedza 35 tysięcy osób. 35 tysięcy osób przyjeżdża tutaj do Sochaczewa i dla Sochaczewa, dla naszego regionu jest to marka rozpoznawalna Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.
8: Tak jest i już króciutko naprawdę jeszcze chcemy powiedzieć o Dniach Bezpieczeństwa. To takie jakby pikniki edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu.
9: Dokładnie tak. W wielu miejscach tutaj u nas w powiecie sochaczewskim organizujemy. Jestem współ też organizatorem różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i te pikniki odbywają się w różnego rodzaju jednostkach ochotniczych straży pożarnych, różnego rodzaju właśnie spotkania między innymi pod moim patronatem pana wójta Piotra Szymańskiego przy naszym zaangażowaniu. Taki piknik był właśnie w Kromnowie, więc też nie tylko tutaj, ale w tamtej części naszego powiatu, jak gmina Brochów, piękna, malownicza, odbywają się tego typu przedsięwzięcia. Dziękuję wszystkim z OSP Kromnów, wszystkim mieszkańcom Kromnowa i gminy Brochów za udział w tym pikniku. Szkolimy, pokazujemy, budujemy takie doświadczenie wśród dzieciaków, wśród młodzieży, jak bezpiecznie postępować, jak bezpiecznie tą młodzież wychować i uczymy tych pewnych zasad bezpieczeństwa. Cieszę się, bo również w skali tych wszystkich działań rzeczywiście to bezpieczeństwo jest dzisiaj priorytetem.
8: Stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Naszym gościem był poseł na Sejm dr Adam Orliński.
9: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia życzę.
4: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Oskar Cyms, Ksywa Cymsu w Radiu Sahaczew. A tymczasem, nie wiem czy o tym słyszeliście, ale Snoop Dogg zatrudnia do pracy. Tak jest. Można zostać międzynarodowym degustatorem nowych lodów Snoop Dogga. Mało tego, Snoop płaci 10 tysięcy dolarów miesięcznie tylko za to, że degustujemy lody i ewentualnie dajemy pomysły na nowe smaki. I aplikować można z każdego miejsca na świecie, tutaj od nas z Polski, z Sahaczewa okolic również. Także jeśli myślicie o zmianie na przykład branży, no to testowanie lodów u Snoop Dogga może być właśnie takim miejscem. Ja tak się zastanawiam trochę, jakby wyglądało takie na przykład biuro Snoop Dogga. Myślę sobie, że w takim biurze Snoop Dogga czujka dymu pewnie włącza się co chwilę.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.

0: Czas na nowe AGD, tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty, MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
3: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.

0: 4,9 FM. Reklama.
1: Jolanta Gonta, starosta Sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
7: Punktualnie 15, punktualne wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Za nami jubileuszowy, bo 25. rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym serwisie będzie o Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. Rozmawialiśmy z rękodzielniczką Marianną Madanowską. Będzie też o złodzieju biżuterii. Mieszkaniec powiatu sochaczewskiego dokonał kradzieży w Skierniewicach. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków za nami. Uczestnicy pojechali 40 km na piknik integracyjny do Młodzieszyna. Z okazji jubileuszu na najwytrwalszych uczestników rajdu czekały specjalne nagrody. Wśród nich jest Rajmund Skrzos, który brał udział w każdym rajdzie. Zapytaliśmy go o motywację.
9: Ja jeździłem na rowerze od 69 roku, 1969 roku. Jeszcze były inne ulice w Sochaczewie, był bruk. Na ulicy, teraz się nazywa ulica 600-lecia, kiedyś to była 102. Tam był bruk i do szkoły, do technikum mechanicznego, który w tym roku za tydzień będzie miał stulecie, jeździłem rowerem z Chodakowa, bo autobusy były inne, komunikacja była bardzo rzadka, więc byłem niezależny. I tak to się zaczęło. A teraz to aż przyjemnie popatrzeć, że społeczeństwo się tak uaktywniło na tych rowerach, że wszędzie rowerami jeżdżą. No, bardzo się cieszę, że młodzież, że no, pokolenie takie średnie jest bardzo uaktywnione.
8: Komandorem rajdu był Jacek Spilaszek, którego zapytaliśmy o korzyści płynące z jazdy na rowerze.
10: Walory prozdrowotne na pewno, ruchowe, oddechowe, no i na serce na pewno pływa. No i na samopoczucie przede wszystkim, bo w fajnej grupie jest siła, tak?
8: Dom urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli w weekend został opanowany przez rzemieślników, muzyków i koła gospodyń wiejskich. A stało się tak za przyczyną Festiwalu Kultury Regionalnej. Na miejscu odbywały się warsztaty, między innymi z haftu.
11: Jesteśmy właśnie na Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli i tutaj mamy rękodzieło, hafty, tak? Koralikowe i chyba zwykłe, tak to się nazywa, czy jakoś inaczej?
12: Haft płaski mulinowy i haft koralikowy.
11: A z nami jest pani?
12: Madanowska Marianna, mieszkam Kołowicza w miejscowości Kocierzew.
11: Mieszkanka Łowicza, ale też utytułowana mieszkanka Łowicza, to należy podkreślić na samym początku.
12: Tak, w ubiegłym roku byłam odznaczona Gwiazdą Łowicką, ale to jest już takie wcześniejsze, jeszcze mam nagrody na turystyczną wymiankę z regionu na cały kraj.
11: Ale domyślam się, że musi pani tworzyć te dzieła od lat, skoro są one aż takie uznane.
12: Ja już tworzę od, może ja wiem, 6 klasy szkoły podstawowej. Moja mama haftowała, mojego dziadka siostra, moja babcia. Także to jest takie rodzinne, już oczywiście z pokolenia na pokolenie. Moja córka również już należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
8: Policjanci ze Skierniewickiej Komendy zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu sochaczewskiego, podejrzewanego o dokonanie kradzieży biżuterii. Sprawca zabrał z jednego z domów na terenie Skierniewic biżuterię i zegarki warte około 40 tysięcy złotych. Do wnętrza jednego z domów na terenie miasta wszedł przez uchylone okno. Skrupulatna praca policjantów doprowadziła do ustalenia, że podejrzewany o to przestępstwo to 42-letni mieszkaniec powiatu. Został on zatrzymany i usłyszał już zarzut kradzieży. Za popełniony czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
13: Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach 3 z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia 1, najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą, 3 lata temu, dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest, a ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury 3 oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę, mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
14: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
13: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
15: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonu, czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
13: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: To jest aktualnie najcieplejszy moment tego dnia. 20 stopni odczuwa. 22 stopnie Celsjusza w Sochaczewie i okolicach. Ciśnienie wysokie 1024 hektopaskale. Wiatr umiarkowany powieje z południowego zachodu z prędkością 13 km na godzinę. Tak sobie patrzę, ile będzie dzisiaj najmniej, to znaczy w nocy do ilu stopni spadnie ta temperatura? Do 11. Mniej nie będzie.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A jeśli ktoś z Was tęskni za upałami, no to jutro może nie upały, ale bardzo blisko. Do 27 stopni Celsjusza nawet ta temperatura odczuwalna może nam dobić. Także zdecydowanie jutro jeszcze cieplej. Lawson, Juliet, na początek 15, Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie.

0: Lizot i Weekend w Radiu Słuchacze. Słuchajcie, nie wiem, co robiliście w miniony weekend, ale może ktoś z was był na 40-leciu Sochaczewskiego Muzeum Kolei Wąskotorowej. No byliśmy tam również i my. No i a propos tego jubileuszu, a propos w ogóle Sochaczewskiej Wąskotorówki, rozmawialiśmy na miejscu z dyrektor stacji Warszawa, Emilią Oleksiak.
1: Czym dla stacji muzeum jest to Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie?
2: Jest to dla nas niezwykłe miejsce i bardzo ważne miejsce dla stacji muzeum. Dlatego, że właśnie tu możemy odkryć piękno kolejek wąskotorowych, najcenniejsze zabytki, które są w Polsce i nie tylko zobaczyć parowozy, ale również się nimi przejechać, usłyszeć ten wyjątkowy gwizd lokomotywy parowej, ale także i turkot tych dawnych pociągów, które ze specyficznym swoim odgłosem jeździły po torach.
1: Wy w Warszawie będąc macie taką wiedzę o tym, czy turyści, którzy odwiedzają was, są zainteresowani Sochaczewem i tym miejscem?
2: Tak, są bardzo zainteresowani. Zarówno i odwiedzają muzeum w Warszawie, stację muzeum, jak i właśnie nasz oddział w Sochaczewie. Bardzo dużo osób pozytywnie się wypowiada, są bardzo zadowoleni z wycieczek i z tego, jaką przygodę mogą tu przeżyć.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Jak przebiegł ten jubileusz, to sprawdzicie wchodząc na tusochaczew.pl. Polecamy zakładkę wiadomości.
3: Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
6: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
7: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze.

0: Zasadnicze projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

0: Ring my bell, ajcz. Dobre do samochodu, tak mnie się wydaje. A słuchajcie, a propos samochodu, no to już teraz dla wszystkich kierowców najbardziej świeże informacje. Prosto z dróg Sochaczewa i okolic, czyli nasz trafik.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym WOT. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Na które odcinki musicie uważać? No, na przykład na ulicy Traugutta. Ta już od skrzyżowania z ulicą Licealną i 15 sierpnia do Warszawskiej może się korkować. Korkować się może także ulica Piłsudskiego w kilku miejscach, szczególnie na przykład w okolicach skrzyżowania z ulicą Głowackiego czy z ulicą Olimpijską, a także przy samej Warszawskiej. No i Warszawska, tutaj ruch jest umiarkowany, znaczny, można już tak powiedzieć, no najbardziej między skrzyżowaniami. Tutaj rzeczywiście zwolnicie i tam trochę czasu stracicie. Gawłowska z Płocką, tutaj też ruch jest duży, Aleja 600-lecia, to akurat na przykład okolice skrzyżowania z ulicą Pokoju i Polną, supermarketu w Trojanowie, czy właśnie skrzyżowania przy ulicy Trojanowskiej. A skoro już jesteśmy przy Trojanowskiej, to Trojanowska, Łąkowa i Młynarska do Chodakowa. Tam ruch umiarkowany, ale mogą się zdarzyć przestoje, na przykład w okolicach mostu już w Chodakowie przy Młynie Repcz, no tam na pewno zwolnicie. Obwodnica miasta bez dużych kłopotów aktualnie, delikatnie zwolnicie na pewno przed rondami, a jeśli chodzi o wylotówkę w stronę Warszawy, 92, tutaj zwolnicie na poważnie dopiero w Błoniu, w odwrotnym kierunku, czyli 92, ale w stronę Łowicza bez większych kłopotów, 50 w stronę Żyrardowa, w tym momencie dopiero w okolicach miejscowości Morgi, czyli ronda w Wiskitkach, tam zwalniacie. 50 w stronę Wyszogrodu tym razem, ale tu większych kłopotów nie macie z przejazdem. 705 w stronę Skierniewic, tutaj w Nowej Suchej się zapewne zatrzymacie na tej sygnalizacji świetlnej, a 705 w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Brochowa, tutaj większych kłopotów aktualnie nie ma.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym WOT. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Reklama.

Miniony weekend obfitował w różne wydarzenia w Sochaczewie i okolicach. Jak było w sobotę, w niedzielę na tych wydarzeniach, to za chwilę będziemy podsumowywać punktualnie o 16 w najnowszych wiadomościach z Sochaczewa i okolicy. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty Mik oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
8: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
14: Na zegarach dochodzi już 16.
15: 25 lat rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. Inicjator, poseł Maciej Małecki, wraca pamięcią do początków wydarzenia. W tym serwisie o nowości na Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli, a także o weekendowych wypadkach na drogach naszego powiatu. Monika Figut. Czas na wiadomości lokalne. 40 kilometrów z placu Kościuszki na piknik integracyjny do Młodzieszyna. W sobotę odbył się już 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków.

0: Jego inicjatorem jest poseł Maciej Małecki, którego zapytaliśmy właśnie o początki.
1: Później nieśliśmy tę ideę rajdu przez kolejne lata bez Tadeusza Krawczyka, który nam ogromnie pomógł przy pierwszej edycji. Dużo nas nauczył przy organizacji rajdu. Nie potrafilibyśmy tego zorganizować, ale pan Tadeusz niestety zmarł kilka miesięcy po pierwszym rajdzie rowerowym i wtedy tę wielką pomoc, ten taki patronat nad nami też objęła żonę pana Tadeusza, pani Ania Krawczyk, która też... No, niestety zginęła w wypadku w 2019 roku. Natomiast rajd co roku gromadził na trasie kilkuset rowerzystów i z Sochaczewa, i z różnych miejsc Polski. Mieliśmy nawet gości z zagranicy. Zawsze cieszyliśmy się, kiedy osoby z różnych stron Polski zapisywały się, bo takich rajdów wtedy nie było wiele. To jest najstarszy rajd na ziemi sochaczewskiej.
0: W niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych odbyła się wrześniowa edycja Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. Wiał silny wiatr, a momentami padało. Organizatorzy byli jednak przewidujący. Warsztaty odbywały się pod namiotami. Pojawiła się też nowość, która pozwoliła m.in. na aktywny udział w sobotniej potańcówce.
2: To jest nowość w tym roku. Postawiliśmy ogromny namiot, około 300 metrów kwadratowych, gdzie jest ciepło, przyjemnie, gdzie można posłuchać muzyki, można potańczyć, można wziąć udział właśnie w wydarzeniach dla dzieci. Mieliśmy pierwszą prawdziwą potańcówkę przy muzyce tradycyjnej. Wszyscy, którzy byli na scenie, brali w niej udział. Nie było osób siedzących, chyba że akurat przez sekundę odpoczywali. Będziemy na pewno częściej korzystali z możliwości rozkładania takiego dużego namiotu, żeby to nie był taniec na dechach tak zwanych przy scenie, jak to było w ubiegłych latach. Teraz będzie to właśnie w namiocie, ze względu na to, że pogodę możemy mieć w kratkę, a chcemy zapewnić Państwu komfort.
0: Mówiła Anna Tarnawska, kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. I jeszcze podsumowanie zdarzeń drogowych. W piątek na drodze wojewódzkiej 705 doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem. Kierowca i dwoje pasażerów osobówki zostało poszkodowanych i trafiło do szpitala. Z kolei w sobotę na drodze krajowej numer 92 rowerzysta prawdopodobnie wjechał na przejście dla pieszych. Kierująca pojazdem osobowym, chcąc uniknąć zderzenia, zaczęła hamować i zatrzymała się na poboczu. Kierująca drugim pojazdem, jadąca bezpośrednio za pierwszym, również w celu uniknięcia zderzenia zjechała do rowu. Obu kobietom udzielono pomocy medycznej.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
7: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją, zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o 20 groszy. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
8: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać, to, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
7: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzji o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
9: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja. Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
10: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
9: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
7: Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: Co po 16 na pewno i jeszcze więcej muzyki, bo to w końcu moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew, no to Metcon. Już teraz Łukasz Matusiak, cześć, witam i zapraszam.

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: przyznacie, że dobrze się tego słucha, niezależnie od okoliczności, prawda? No to w tym wszystkim Ray Dalton wam właśnie towarzyszył. 18 minut po godzinie 16. I skoro to program Moja i Twoja Muzyka, to dziś pogramy wam nowości. Będą premiery, to możemy obiecać. O tym, co w lokalnym kinie, tego też dziś nie zabraknie. Do tego wywiady z pisarkami, a porozmawiamy o dwóch książkach z ich autorkami. No dużo tych atrakcji na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Chyba się zgodzicie, także koniecznie zostańcie z Radiem Sochaczew.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Moja i Twoja Muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

się w tym zasłuchać. Zdecydowanie to nowość od chłopaków ze Swedish House Mafii. Tak wam zagraliśmy na 94,9. Co jeszcze? Zagraj zatrąbi zespół Kombi, ich Black and White, ale też Maroon 5 i Sugar to na pewno. No i ruszymy sobie na drogi. A jak coś się na nich dzieje, to już jest ten moment, by dać nam znać. 46 863 22 22. Można kręcić.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Przed 17 szybka przebieżka, jeżeli chodzi o miasto i okolice. No właśnie, jak to wygląda na drogach o tej porze? Utrudnienia w okolicach ronda Żyrardowskiego to tu na pewno i będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jadąc od Bielic, tu ta kolejka przed krzyżówką się nam zdecydowanie wydłużyła, ale też od ronda Wójtówka, dojeżdżając do skrzyżowania, tu też te spowolnienia i też ta cierpliwość może się przydać. Te dodatkowe minuty na przejazd na tym odcinku 50 tu mniej więcej na wysokości 15 sierpnia i jadąc dalej w stronę ronda w Kuznocinie, no to tu też tych samochodów mamy sporo. W mieście z kolei, no to Traugutta, Staszica, także Warszawska i Płocka, no to tu na pewno zagęszczenie większe i generalnie Łowicka i Gawłowska wpadając w Płocką, tu też będzie trzeba chwilę zaczekać, podobnie jak Warszawska z jednej i z drugiej strony przy Piłsudskiego i 600-lecia, tu też o tej porze zrobiło się nam ciaśniej. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Jeżeli na drogach coś się dzieje, dajcie koniecznie znać. My życzymy Wam szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
12: Moja i Twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
8: Na zegarach jest już 17.
9: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD. Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
10: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj. Tutaj w Polsce.
9: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
11: W rządach prawa, właśnie kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
9: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
12: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
9: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery zonda krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa zonda krypto Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagranica. Politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier Landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi mStłuczka w mObywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji, kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja mObywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
14: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
15: Bartek Staniaszek, czas na sport. Niesamowity mecz trzeciej kolejki Ekstraligi Rugby w Sochaczewie.
16: Niesamowity mecz dzisiaj, po prostu daliśmy z siebie wszystko. Dzisiaj naprawdę graliśmy niesamowity mecz. Końcówka, w końcówce nam Siedlce zabrały punkt bonusowy. Kurczę, było tyle jeszcze akcji, żeby je skończyć. Jestem mega, mega, mega dumny z chłopaków, co dzisiaj zrobili na boisku.
15: Rugbyści Orkana wygrali wczoraj w Sochaczewie z mistrzami Polski Aventa Pogonią Siedlce 31-19. Trener Tomasz Malesa musi zatem dotrzymać słowa.
17: Ze względu na to, że mamy teraz dwutygodniową pauzę od meczu, to mówił, że pierwszy tydzień będzie wolny, więc chłopaki liczą, że się wypełni tą swoją obietnicę. Ja cały czas jestem jeszcze zawodnikiem na kontuzji, więc myślę, że tydzień urlopu by się wszystkim przydał.
15: Powiedział po meczu powracający po kontuzji zawodnik i drugi trener Orkana Mateusz Pawłowski. W dwóch ostatnich meczach warszawskiej klasy B piłkarze Bzury wbili rywalom 15 goli. W sobotę do Chodakowa przyjechał rezerwowy zespół Orła Kambinos. Widowisko było jednostronne, gospodarze wygrali pewnie i wysoko, było aż 8-0, choć okazji bramkowych było zdecydowanie więcej.
18: Było dzisiaj dużo goli. Wiadomo, że jeśli mamy wynik 5-0 do przerwy, wszyscy dzisiaj zagrali, każdemu dzisiaj dałem pograć. Mogło być więcej, niestety gdzieś tam w końcówce meczu trochę nam zabrakło tej skuteczności, ale uważam to za dobry mecz.
15: Powiedział trener Piotr Chmielak. Trzeci zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki wygrał z Piastem Feliksów 5-3. Drugi zespół Promyka z Pro Relax Radziwiłłów 5-1. W warszawskiej okręgówce KS Teresin Korona Góra Kalwaria 3-3. Promyk Nowa Sucha Jedność Żabieniec 0-4. W płockiej okręgówce Unia Iłów wygrała ze Spartą Mochowo 3-2. W płockiej klasie A zwycięstwo Orkana z Zorzą Szczawin Kościelny 8-1. W płockiej klasie B w meczu drugich zespołów Orkan wygrał z Mazurem Gostynin 4-1. Gotard Rybno wygrał z Orłem Goleszyn 3-0. 4 mecze, 4 zwycięstwa, 22 bramki, ależ wejście w turniej kadr powiatowych Mazowsza zaliczyła kadra powiatu sochaczewskiego do lat 9. Nasza drużyna pokonała powiaty żuromiński, płocki, gostyniński i sierpecki. Za przygotowanie młodej reprezentacji odpowiadają pierwszy trener Krystian Pisarek z Orkanu Sochaczew oraz drugi trener Tomasz Osiemblewski z KS Teresin. Rysie Sochaczew za to z cennym medalem. Drużyna wywalczyła trzecie miejsce w turnieju o Róże Kutna.
19: Zakończyliśmy właśnie turniej o Róże Kutna. W pierwszym meczu przegraliśmy z gospodarzem. Buty nie grają Kutno. Dosyć wyraźnie 30 punktami, ale warto dodać, że to klasowa drużyna, która będzie walczyła o miejsce w górnej części tabeli drugiej ligi grupy A. W meczu o trzecie miejsce graliśmy ze świeckim klubem koszykówki. Chłopcy się nie poddali, walczyli do końca i wyszarpaliśmy zwycięstwo, wygrywając 83-76.
15: Podsumował prezes Rysi Dawid Juskowiak.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
14: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
8: Regina Melchior oraz Ryszard to te osoby właśnie dziś, w poniedziałek 7 września, obchodzą swoje imieniny. No to przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń. No i dla tych, którzy mają dziś powody do celebrowania, kolejne dźwięki na 94,9 po 17 na start tej godziny. Gloria, poważny muzyczny argument, by dać się głośniej. Łukasz Matusiak, cześć, cześć, witam ponownie, zapraszam.

0: Obiecaliśmy, że po 17 na 94,9 będą nowości. No to proszę, bo przeutalentowana kobieta, trzykrotna laureatka Grammy i jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki pop, czyli Miley Cyrus, oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze. Artystka zaprezentowała single Bass Persuade, któremu to towarzyszy widowiskowy teledysk, ale klip to już sami sobie zobaczycie w sieci. Utwór stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego 10 już albumu studyjnego o tym samym tytule, którego to premiera zaplanowana jest na 18 września. Także jeszcze chwila i jeszcze trochę i będziemy cieszyć się tym zupełnie nowym krążkiem, a skoro mamy jego przedsmak, no to trzeba ten numer koniecznie zagrać. Także łapcie premierowo jako zapowiedź tej nowej płyty Miley Cyrus i Bass Persuade. Premierowo w Radiu Sochaczew.
1: To jest nowość w Radiu Sochaczew. Let's go.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam. Michel Moron.
2: Najniższa cena z

0: sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

0: Radio Słuchacze w programie Moja i Twoja Muzyka. Wracamy do tych obiecanych nowości. Take That i Michael Patrick Kelly łączą siły w singlu Feel My Love i zaraz sobie go wspólnie posłuchamy. Zespół zapowiada na ten rok premierę 10 już w karierze albumu Dreamers. No fakt, trochę są już na scenie, no to i tej muzy też zdążyli natrzaskać. Feel My Love to pozytywny, energetyczny utwór bazujący na bogatych harmoniach i zwrotkach z subtelnymi wpływami country. Piosenka dodaje ciepło, energię i melodyczną maestrię, którą charakteryzują się Take That, jednocześnie ukazując rozpoznawalne brzmienie zespołu, jego nieprzemijający talent do pisania piosenek. Tak też można przeczytać w opisie tego singla. Co ciekawe, panowie w przyszłym roku ruszą w trasę i pojawią się w Polsce. 13 czerwca Take That wystąpi na letniej scenie Progresji w Warszawie. No a wcześniej wyjdzie właśnie ich krążek Dreamers, który to będą promować. To co? Posłuchamy ich premierowo już teraz, tej nowości zapowiadającej płytę? No to gramy Feel My Love.
1: To jest nowość w Radiu Słuchaczy.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest Hurtownia Materiałów Budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty Mik oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

0: Wakacyjne wspomnienie cykady na cykladach to Manam na 94,9, ale te wysokie temperatury do nas wracają. No i pytanie jeszcze, ile to lato potrwa? No właśnie, jak długo z nami zostaną, to o tym powiemy sobie w wiadomościach punkt 18. Bądźcie z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
1: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.
10: I mamy już 18:00, to w Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości.
11: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną? Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
12: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
11: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
13: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
11: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzał na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziołka.
14: Czuć, na pewno czuć. No mąż, póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
15: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
16: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
17: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw.
11: Teraz na stacjach za benzynę 9,5 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
18: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około
5: 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
11: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No to jeszcze chwilę pocieszymy się latem, a przynajmniej jutro i pojutrze, bo zdaniem synoptyków no całkiem przyjemne wartości czekają nas na termometrach w Sochaczewie i okolicy. Mówimy o 26-27, tak będzie właśnie we wtorek i środę. No i tu słońce raczej będzie nam towarzyszyć. Noc z środy na czwartek i w czwartek o poranku. Tu niewykluczone, że może nam popadać, ale później już rozpogodzenia. No i tak pozostanie do niedzieli. Od czasu do czasu przewiną się chmury, ale to słońce także zza nich będzie wyglądać. W tych kolejnych dniach już od czwartku, no to mówimy maksymalnie o 20 stopniach.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Poniedziałek i chwila po 18, inaczej być nie może. Za chwilę audycja Kinożercy na 94,9, czyli zajrzymy sobie do lokalnego kina i sprawdzimy, co fajnego jest. Grane będzie między innymi o premierach. Łukasz Matusiak, witam ponownie, zapraszam.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Mamy poniedziałek, mamy chwilę po godzinie 18, to i też mamy audycję Kinożercy w Radiu Sochaczew. Jest z nami Marta Dobińska. Dzień dobrek.
2: Dzień dobrek.
1: No i co będzie naszym motywem przewodnim tego pierwszego wejścia, bo wydaje mi się, że chyba trochę edukować jednak będziemy.
2: No jak wrzesień. Tak. To no,
1: i tak co byłoby naturalnym, prawda?
2: I tak dałam państwu wytchnąć, nie wjechałam od razu, że tam z
1: buta
2: pierwszego.
1: Na pełnej tak jest.
2: Dałam, pozwoliłam odbyć się pierwszym zebraniom i pierwszym spotkaniom, także...
1: Ale teraz już jest ten moment, kiedy na poważnie wyciągamy karteczki i...
2: Dokładnie. No, moje dziecko już mi zapowiedziało, mama, w następnym tygodniu mamy sprawdzian.
1: No to już poważne rzeczy się zaczynają robić,
2: no dokładnie.
1: Tak.
2: Więc trochę faktycznie spróbujmy...
1: My też poważnie, tak?
2: Tak. Dobrze. Chociażby przez chwilę. Ja tu będąc zgoszczona kilkukrotnie, przemycałam czasem takie wątki i treści o projekcie edukacyjnym Edukacja Młode Horyzonty, w którym to projekcie już właściwie drugi rok mam ogromną przyjemność bycia prelegentką, czyli taką sympatyczną panią, mam nadzieję sympatyczną, która opowiada dzieciom nie za dużo o filmie, ale trochę wprowadzam i w tematykę, i w te najważniejsze wątki i kwestie, które ten film podejmuje. Bo te filmy czasem są wesołe, czasem podejmują trochę smutniejsze wersje, dużo mówią o emocjach i dużo podejmują takiej tematyki, która dla młodych widzów jest ważna, a na którą, jak się okazuje, nie ma czasu i przestrzeni w szkole, a czasami nie ma też czasu w domu. I przy okazji tego projektu udaje nam się gdzieś wytworzyć taką atmosferę, w której faktycznie dzieciaki, jedne zaczynają się w ogóle interesować filmem, kinem i całą tą stroną, jak ten film powstaje i gdzieś zaczynają się pojawiać zainteresowania w tym temacie. Inne dzieci zaczynają otwierać się na swoje emocje i czasem opowiadają nam o swoich różnych przeżyciach. No niezmiennie uważamy, a ja na pewno, że jest to taki projekt, w który warto się zaangażować. I teraz co autor miał na myśli, dlaczego tak państwu o tym projekcie opowiada, bo to są ostatnie chwile, powiedziałabym, na to, żeby porozmawiać z wychowawcami, a wychowawcy z rodzicami, żeby zachęcić państwa do tego, żeby z klasami przychodzić do naszego kina i spotkać się z filmem trochę właśnie w takiej edukacyjnej odsłonie. Jak to wygląda? Spotykamy się od października do kwietnia, czyli mamy 7 spotkań. Co miesiąc oglądamy inny film i każdy z tych filmów jest poprzedzony spotkaniem ze mną, choć w tym roku będziemy odrobinę zmieniać formułę, szczególnie w klasach starszych. Tam będę starała się rozmawiać z młodzieżą po filmie.
1: Czyli jeszcze omówicie go.
2: Dokładnie tak. I w ogóle i posłuchać młodych, i oddać młodym głos, głos krytyczny, głos, który będzie mógł powiedzieć, nie podobało mi się, proszę pani, i ja nie będę stawiała za to uwag. Więc mam nadzieję, że to będzie jakby dodatkowa, ciekawa
1: przestrzeń. A za aktywność będą plusy?
2: Oczywiście! I później będą dyplomy, więc więc naprawdę zapraszamy, bo niezmiennie uważam, że to warty i ważny projekt, który odbywa się w naszych salach kinowych. Projekt jest dedykowany dla dzieci od przedszkola po właściwie maturzystów. I w tamtym roku mieliśmy takich właśnie przedstawicieli. Przedszkole, klasy 1, 3, 4, 6, 7, 8 i klasy szkół średnich. Więc wszystkich was serdecznie zapraszamy. Można się do nas zgłosić, przyjść, porozmawiać, zadzwonić, opowiemy o większych szczegółach.
1: I to szkoły te, które na terenie miasta i które na terenie pewnie całego powiatu.
2: Dokładnie. Okay. Tak. Znaczy jakby nawet chciały szkoły ze Szczecina, to też zapraszamy serdecznie.
1: Okay.
2: Więc tak, i teraz tak, zapisy maksymalnie do 30 września, ale nie będę ukrywała, że harmonogramy zaczynają nam się już mocno zapełniać i już coraz mniej jest taki...
1: Im szybciej, tym lepiej.
2: Tak, właściwie już mamy każdy dzień rozplanowany, więc już zaczynamy robić po 2-3 spotkania każdego dnia, także warto szybko się decydować, zapisywać, no a później to już będziemy tylko się cieszyć z cennych chwil wspólnych.
1: I zapisy telefonicznie?
2: Można telefonicznie, ale najlepiej przyjść do nas osobiście, zostawiając, czy też wypełniając formularz zgłoszeniowy, bo tam pewnych danych będziemy od państwa potrzebować, więc idźmy w kontakt bezpośredni. Tak?
1: Okay, ale na stronie też się da znaleźć informacje, tak żeby już się

0: zapominać.
1: Zdecydowanie.
0: Za chwilę do Was wracamy z porcją tego, co nowe w kinie Odeon. O premierach sobie trochę powiemy. Bądźcie blisko.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji.

0: Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
11: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was, to audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Marta Dobińska cały czas z nami i cały czas opowiada o tym wszystkim, co w Kinie Odeon. Miało być o premierach, no właśnie, bo to zazwyczaj jest taki wabik, że każdy przychodzi, żeby zobaczyć to, co nowe. Trochę się już przewinęło ostatnio tych nowości i to poważnych tytułów, bo mieliśmy czy Odyseję, czy też nowego Spidermana i to były takie produkcje, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. To
2: jak
1: w przypadku tych nadchodzących, co mocnego macie, co powinno przyciągnąć widzów Kina Odeon, a także słuchaczki i słuchaczy Radia Sochaczew.
2: No mam nadzieję, że tytuły faktycznie przyciągną taką perłę, wisienkę na torcie, czy
1: no
2: jak
1: zwał... truskawkę, jak ci, którzy bawiali tak,
2: o,
1: na torcie.
2: Albo na przykład właśnie. Zostawię na sam koniec. Ale ponieważ skończyliśmy na edukacji, to ja tak trochę zacznę znowu.
1: Też zahaczysz tym.
2: Dokładnie tak, bo akurat pięknie mi tytuł koresponduje.
1: Okej.
2: Z tym wątkiem. Pamiętasz film 100 dni do matury?
1: Mm-hmm.
2: No to mamy kontynuację. 100 dni misja Zeus. No i tu się będzie działo. I fajnie, bo to jest taki film dedykowany młodzieży i on jest w języku młodzieżowym i młodzież go zdecydowanie zrozumie. Premiera jest 10 września i mówię o tym nie bez kozery, dlatego że tego dnia ten film będzie miał premierę wszędzie.
1: Okay.
2: I tego dnia będzie głośna premiera, która będzie się odbywała. W sumie nie wiem, dlaczego nie w Odeonie, bo to uważam, że najlepsze by było miejsce, ale wyjątkowo wybrane zostało inne miejsce.
1: Może akurat nie odebraliście tego telefonu, no.
2: Najprawdopodobniej, bo wszyscy dzwonili po edukację Młode Horyzonty, ale...
1: Linia cały czas zajęta była.
2: Dokładnie. Niemniej premiera jest w Energylandii i te osoby, które przyjdą do nas w taką wczesną wieczorową porą, bo chyba o 18.30 z tego, co pamiętam, na ten właśnie premierowy moment i odsłonę tego filmu, będą również uczestniczyły w transmisji online z Energylandii właśnie. Więc dla takich osób, które lubią takie smaczki, no to zdecydowanie uważam, że jeśli już się wybierać na spotkanie z filmem i na jego premierę, no to jeszcze warto by było w tym
1: czyli
2: dniu...
1: będzie można być częścią tego
2: dokładnie
1: wydarzenia, czyli
2: tak
1: rozumiem, że wszystko to, co wokoło transmitowane, a później film zostanie
2: tak
1: wyświetlony
2: jest
1: jako
2: dokładnie
1: ta wisienka,
2: więc
1: truskawka,
2: warto sobie wtedy...
1: czy jakikolwiek inny owoc.
2: No, widzę, że ktoś jest na głodzie, ale dobrze, idźmy w to. Dokładnie, dokładnie tak. Jeśli chodzi o pozostałe tytuły, to dla osób, które lubią takie bardziej wrażliwe kino, to zdecydowanie polecam film Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Myślę, że tej postaci nikomu nie trzeba przedstawiać.
1: Tak.
2: Dokładnie.
1: Zresztą ona też świetnie została przedstawiona w filmie Johnny. No.
2: Dokładnie. Znaczy w ogóle no, to jest jeden z moich ulubionych filmów.
1: Świetny
2: też
1: Dawid Ogrodnik.
2: No
1: tak
2: właśnie. Kreacji aktorskiej. Ja przyglądałam się długo i do tej pory naprawdę chylę czoła przed kunsztem tego, jak można odwzorować ruchy ciała, w ogóle, no wszystko,
1: mowę
2: no
1: tak.
2: Szok, ale też szok dla postaci, której niestety już z nami nie ma, ale no jakby jego dzieło w dalszym ciągu pracuje.
1: Więc
2: i potraktujmy, że to jest jedno
1: tak
2: z kolejnych dzieł księdza Jana Kaczkowskiego. Trochę w innej tematyce, ale akurat ja bardzo lubię taką tematykę. Film Niebo nad Normandią. Jeśli ktoś lubi tematykę II wojny światowej i tej całej strategii, która się działa, a ta bitwa jest niezwykle ciekawa pod kątem tego wszystkiego, co się działo i jak ktoś dzisiaj mówi, o bo Boże, a co to za różnica, jaka jest pogoda? No to akurat przy tej bitwie była to kluczowa, zdecydowanie. Więc bardzo ciekawe oblicze pokazania tej bitwy, więc dla osób, które lubią tematykę taką wojenną, tam gdzie się dzieje i są wybitni aktorzy, to zdecydowanie ten film. Osoby, które lubią trochę luźniejszą tematykę, to zachęcam do filmu Totalna Magia 2, a dla tych, którzy jeszcze przy okazji lubią na przykład sobie pomachać nóżką albo rączką, to przypominam, że 13 września i 27 września o godzinie 15 gramy retransmisję koncertu André Rieu. I są zawsze tłumy i już widziałam, że naprawdę niedużo mi zostało.
1: A to jest dobra wiadomość dla tych,
2: września,
1: którzy to przegapili z końcem
2: tak,
1: sierpnia, bo
2: dokładnie
1: już pierwszy taki koncert za wami, podejrzewam, że pełna sala, zresztą chyba przy każdej takiej
2: tak
1: odsłonie, czy to André Rieu, czy no inny jego mość się pojawia, są te koncerty, to zawsze cieszy się to sporym zainteresowaniem.
2: Tak, ale ja sama uczestniczyłam nie jeden raz w tym koncercie i ktoś mógł powiedzieć, o, bo to już takich bardziej wyraźnych wyrafinowanych, też bardziej doświadczonych wieku widzów, a ja uważam, że to jest takie przedstawienie, gdzie naprawdę każdy się będzie świetnie bawił.
1: Więc... Tak, że tam nie tylko melomani, nazwijmy, tak, to się odnajdą, bo jeżeli słyszą, że tam jest orkiestra Johanna Strausa, no to może być ktoś delikatnie przerażony po prostu, albo czuć się nieswojo, a tak nie jest.
2: Właśnie o to chodzi, że to naprawdę, ja to kiedyś nawet tak powiedziałam, że kultura, która często jest określona jako wysoka, jest podana w najpiękniejszy sposób, przecież o to chodzi, żebyśmy się wszyscy świetnie bawili, tak?
1: Tak.
2: I tam zdecydowanie można się świetnie bawić. A to, ta wisienka, o której, no to proszę Państwa, i to jest data, którą należy zaznaczyć w kalendarzu, 30 września, jest najgłośniejsza premiera na pewno tej jesieni, być może tej zimy, a być może w ogóle tego roku, jeśli nie dekady. O czym mowa? O lalce. Wiemy, że ktoś już powiedział, że ileż tych lalek powstało chociażby w tym roku.
1: Ile w tym miesiącu wyjdzie, tak? Bo
2: dokładnie.
1: W połowie dostaniemy Netflixową, a zupełnie inną, żeby też była jasność, dostaniemy w wersji kinowej na koniec tego miesiąca.
2: Dokładnie tak. Ja przyznam Państwu szczerze, że nie mogę się doczekać. Mhm. Nawet sobie pomyślałam, że chyba odświeżę lalkę. W sensie najpierw w odbiorze czytelniczym, a później kinowym. No jestem... Dla mnie na przykład ten takim wabikiem jest to, że po tylu latach niebycia w kinie, jeśli taki tu z kina jak Marek Konrad wraca i mówi, że wrócił ze względu na ten tytuł i dla tego filmu i dla tego reżysera, no to myślę, że jednak coś musi być na rzecz. Więc ja jestem przeciekawa tego tytułu i mam nadzieję, że odczarujemy trochę taką rzeczywistość, że nie chodzimy do kina na premiery związane z lekturą szkolną. Mhm. Ja dzisiaj uważam, a wiemy, że coraz trudniej młodzieży jest zapoznawać się z tymi długimi książkami, a lalka jest jedną z kluczowych tytułów i lektur w szkole średniej, to zdecydowanie uważam, że powinniśmy zobaczyć ten obraz również oczami, a nie tylko wyobrażeniem. Może będzie nam wszystkim łatwiej ten powiedziałabym klasyczny tytuł, zrozumieć. Zdecydowanie zapraszam.
1: A tym bardziej, że no znakomita obsada, właśnie Marek Konrad, który wrócił na duży ekran, do tego Dorociński.
2: No tak.
1: Kto jeszcze się tam pojawia? Przypomnij.
2: Kamila Urzędowska.
1: Tak, właśnie. Tak, to jeżeli chodzi o
2: jej uroda
1: postacie,
2: jestem
1: tak.
2: Przeciekawa, jak odzwierciedli się.
1: No to Wokulski, Łęcka, wiemy kto tak. W rolach głównych, a co więcej to się przekonamy z końcem września oglądając lalkę.
2: Zapraszamy
1: na
2: wszystkich.
1: Ekranie. Tak jest. Za chwilę do Was wracamy, bo to nie wszystko na dziś w audycji Kinożercy, także zostańcie z Radiem Sochaczew.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: Reklama.
1: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was, ta audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i na poza anteniu trochę zażartowaliśmy, że literka E dzisiaj, ta, która gra pierwszą skrzypce, jeżeli chodzi o nasze spotkanie. Edukacja, postawiliśmy kropkę w poprzednim wejściu, jeżeli chodzi o lalkę, i do tej lalki też na chwilę wracamy, jeżeli chodzi o ten walor edukacyjny, bo ty dla szkół chciałaś powiedzieć, tak, przede wszystkim.
2: Tak, ale myślę sobie, że to też było ciekawe, że trochę nie umieliśmy skończyć o tej lalce, tak. że chciałoby się i jeszcze, bo to, co nie wybrzmiało, a w sumie jest dla mnie bardzo ważne, to żebyście państwo też pomyśleli, że można ten film obejrzeć zarówno w kręgu rodzinnym, ale też bardzo serdecznie zapraszam szkoły, uczniów z nauczycielami, bo to jest fantastyczny sposób na to, żeby no właśnie trochę odczarować film, spędzić z uczniami ciekawe chwile, później wrócić i podyskutować z młodymi ludźmi, jak oni ten film odebrali, a jak sobie wyobrazili na przykład to, jak przeczytali, czy przeczytali. Czasem dla nauczyciela to jest w ogóle możliwość, żeby jednak o tej lalce porozmawiać, bo czasem na pytanie, kto przeczytał, można usłyszeć ciszę. Więc spróbujmy może w taki sposób zachęcić młodych do obejrzenia,
1: albo
2: do zapoznania
1: jeszcze
2: się.
1: Jeszcze inaczej zróbmy, że najpierw obejrzyjmy lalkę, która wyjdzie na tej platformie z literką N streamingowej i zobaczmy dla porównania, kto lepiej wypadł, czy jako Wokulski może Tomasz Szuchart, czy właśnie Marcin Dorociński.
2: Znaczy,
1: tak,
2: w ogóle
1: trzeba przestrzeń do porozmawiania.
2: Tak, znaczy w ogóle nie dzielmy, tylko jakby nauczmy też siebie i młodych dyskusji, co za co cenię, jakby który aktor lepiej, dlaczego,
1: tak, która bardziej, że jedna ma być jakby odwzorowaniem tego, co faktycznie jest w powieści, a ta Netflixowa chyba ma być trochę tą historią opowiedzianą na nowo, z dodatkowymi wątkami i tak dalej, więc będziemy mieli zupełnie dwa różne światy, tak. Więc do tego Was zachęcamy. No to skoro literka E i edukacja, czy konferencja, o której będziemy teraz mówić, też się z tym wiąże?
2: Zdecydowanie, więc naprawdę tak nam się dzisiaj połączyło. No i tak, to już od razu do konkretów. 23 września tego roku. Zapraszamy serdecznie. Ja jako przedstawiciel kina Odeon, ale również zostałam upoważniona w imieniu pani dyrektor Elżbiety, czyli pani dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, do tego, żeby zaprosić państwa tegoż właśnie 23 września na konferencję, czy właściwie bardziej powiedziałabym na takie spotkanie trochę warsztatowo-informacyjne w temacie łączącym się z edukacją zdrowotną. Temat przewodni tego spotkania będzie świadomi, czyli bezpieczni, i główną osobą, która będzie tam występowała, która będzie głównym prelegentem, jest pan Roman Latoszyński, który jest cenionym i znanym w całym kraju edukatorem działającym w Fundacji Res Humane, występujący z ramienia Krajowego Centrum do Spraw AIDS. I teraz na to spotkanie będziemy zapraszać dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, ale również bardzo nam zależy na tym, żeby na to spotkanie przyszli uczniowie. Bardzo tutaj celujemy w uczniów tych klas najstarszych w szkole średniej, bo to jest taki ważny moment, bo te osoby za chwilę będą wychodziły w dorosłe życie. Czasem to dorosłe życie łączy się też z różnymi próbami, z różnymi doświadczeniami. Warto sobie pomyśleć, czy warto wszystkiego doświadczać, albo jakie mogą być skutki doświadczania różnych, czasem ryzykownych zachowań. Ale nie chcemy, żeby to spotkanie było takim monologiem czy wykładem. Pan Roman jest specjalistą, jeśli chodzi o takie ciekawe przedkładanie tego tematu. Więc na to spotkanie serdecznie zapraszamy, a żeby było, powiedziałabym, może tak milej trochę, bo żeby połączyć przyjemne z pożytecznym i najpierw się dowiedzieć, jak być świadomym i bezpiecznym, no to na koniec tego spotkania będziemy chcieli państwu pokazać ten film, o którym wcześniej wspominałam, czyli właśnie Niebo nad Normandią. Więc zapraszamy serdecznie na konferencję, na rozmowy, na zastanawianie się, jak dzisiaj i co to dzisiaj oznacza bezpieczeństwo i czy na pewno wszyscy jesteśmy świadomi zagrożeń, które dzisiaj podążają za młodymi innymi osobami. No a przy okazji, skoro w kinie, no to też spotkanie z filmem no musi być.
1: Przypomnijmy, kiedy?
2: 23 września o godzinie 9 rozpoczynamy spotkanie konferencyjne, tam chwilą przedmowę z panią dyrektor, później ze mną i później już oddajemy głos panu Romanowi.
1: I tu trzeba się zapisywać? Czy to jest zakup biletów?
2: Nie trzeba się zapisywać. Pewnie dobrze dać znać, że się wybieramy, aczkolwiek będą imienne zaproszenia i informacje wysyłane do dyrektorów wszystkich placówek. Także proszę wyczekiwać.
1: Proszę zaglądać do skrzynki. Jakby coś do spamu wpadło, to żeby
2: to
1: ważna informacja nie uciekła. No to zapraszamy i słyszymy się za tydzień w kolejnej audycji Kinożercy. Proszę bardzo, jak nam zleciało. Marta Dobińska była z nami z przeogromną porcją wiedzy na temat tego wszystkiego, co w kinie Odeon. Dzięki i do usłyszenia.
2: Nie, no to ja się muszę odwdzięczyć, że z przeogromną przyjemnością, jak zawsze, z drogim Łukaszem tutaj
1: bardzo
2: sobie
1: mi miło.
2: Troszkę porozmawialiśmy. Wielkie dzięki, do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.
9: Mamy 19, no to w Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości.
10: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
11: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
10: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem, a perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
12: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
13: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
14: W gazie mam, to nie zauważyłem. Chyba 80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
15: 80, tak?
14: No to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest w miarę.
10: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
16: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
17: Z koleżanką się znamy z poprzedniego klubu. Chodziło się tam 2 lata.
18: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
10: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Pogodowo raczej bez większych ekscesów, jeżeli chodzi o wieczór i noc. No chmur może być nieco więcej, a temperatura na to na poziomie teraz 15-16 stopni. Jutro nawet do 26, więc ciepły wtorek i środa podobnie, też okolice 26-27 i powinno być w miarę pogodnie. Więcej słońca na pewno przy środzie. Z środy na czwartek może nam popadać, później już ponownie rozpogodzenia, ale ciut chłodniej. Od czwartku do końca tygodnia mówimy o maks 20.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: On My Mind od Disciples. Tak otwieramy kolejną godzinę programu Moja i Twoja Muzyka. To już chwila po 19. Będzie też nowy Artur Rojek, Imagine Dragons czy Ed Sheeran i jego Shivers. No taki muzyczny zestaw przygotowaliśmy dla Was na ten najbliższy czas. Warto być z radiem, Sochaczew. Łukasz Matusiak, cześć!

0: Mówimy, ale też i uzyskamy na nie odpowiedź, czy na nowy początek naprawdę nigdy nie jest za późno, bo właśnie o książce. Kiedy kończy się lato? Bohaterce, która postanawia zmienić swoje życie białym ruczaju i o tym, co czasem trzeba w sobie wyremontować, porozmawiamy z autorką książki Anną Błaszczuk. Za chwilę ten wywiad, zostańcie koniecznie z Radiem Sochaczew.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Anna Błaszczuk jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy kończy się lato? To jest tytuł tej książki, debiutanckiej książki. I też właśnie w takim momencie ona została w zasadzie wydana i trzymam ją w ręku, kiedy to lato się kończy. I myślę, że trochę też ten motyw tego przemijania pewnie w tej powieści jest zawarty. I Dalia, tak, to jest bohaterka tej książki. W pewnym momencie swojego życia mówi sobie właściwie dość, teraz czas na mnie. No to ja zapytam, czy w pani życiu był właśnie taki moment, kiedy sama poczuła pani, że trzeba coś zostawić za sobą i zacząć od nowa? To może jest właśnie to, dlaczego ta książka powstała?
2: Czy na pewno był to też powód powstania książki, ale ja myślę, że w życiu człowieka, który ma 49 lat, tak jak ja obecnie, takich momentów już było troszeczkę więcej. Z tym, że w tej książce i tutaj rzeczywiście, podobnie jak w moim życiu, moja bohaterka postanawia w pewnym momencie nie uciekać i nie powiedzieć, że kończy z tym swoim życiem, które miałam do tej pory, tylko postanawia przestać odkładać wreszcie na bok wszystkie te rzeczy, których w życiu pragnęła. Okazuje się, że no kończy już dobrze, ma już dobrze ponad 40 lat i organizm jej zaczyna pokazywać, że zbliża się ku, tak powiem, tego momentu, do tego momentu, jakim jest okres menopauzalny. Czyli tak jakby do tej pory mówiło się o tym, że to jest taki koniec dla kobiety. Nie wiem dlaczego, ale tak było. I Ida, mając tyle lat, co ma, tak właśnie podchodzi do tego czasu i stwierdza, że to już jest ten ostatni moment, kiedy jeszcze może pozwolić sobie na to, żeby wreszcie spełnić to, czego zawsze pragnęła. I właśnie po to sięga.
1: Cała akcja rozgrywa się w starym domu w Białym Ruczaju. Jest on czymś więcej chyba niż miejscem akcji. Może być taką metaforą trochę właśnie tego początku, tak to pani też widziała? Tego nowego początku, powiedzmy?
2: To znaczy, powiem tak, dla mnie ten dom... który Ida remontowała od samego początku, ten remont tego domu, może tak powiem, był też jakby metaforą właśnie tego remontu w jej życiu.
1: Okay.
2: Tego właśnie, żeby odbudować to, czego ona tak naprawdę pragnęła.
1: A czemu akurat Biały Ruczaj? Skąd pomysł na taką popegeerowską wieś, jako miejsce, w którym spotykają się ludzie z różnymi historiami, charakterami, czy też żalami?
2: Ja może zacznę od tego, że po prostu ja mam taki sentyment może trochę do takich terenów właśnie popegeerowskich. Jestem z Pomorza Zachodniego, jestem ze Szczecina, mieszkam nadal na Pomorzu Zachodnim, mimo że już nie w Szczecinie. I do tej pory pamiętam te wszystkie miejscowości, które odwiedzałam, kiedy byłam nastolatką. Ja dużo podróżowałam, byłam w harcerstwie, jak to wtedy było, modne i popularne. Bardzo dużo podróżowaliśmy właśnie z plecakami po naszym województwie. I bardzo dużo tutaj było takich terenów, które później upadły. I ja to widziałam, bo wracałam potem w te miejsca i mam wrażenie, że to są takie bardzo prawdziwe miejsca. Ci ludzie żyją tak naprawdę, tak prawdziwie. Teraz mieszkam nad morzem prawie, że tutaj dookoła takich wsi, które też były popegeerowskie, nie ma. One zamieniły się w takie miejscowości turystyczne, troszeczkę w takie... sypianie dla dużych miast, nie ma tutaj już gospodarstw, nie ma tutaj już tych ludzi, którzy kiedyś żyli. Są napływowi ludzie i są domy rekreacyjne, turystyczne, takie wakacyjne. A ja chciałam pokazać swoją historię i chciałam pokazać ludzi, którzy naprawdę żyją w takich miejscach, bo takich miejsc w Polsce jest mnóstwo wbrew pozorom. Zwłaszcza ludzie, którzy mieszkają w dużych miastach i nie wypuszczają się w takie tereny, nie mają pojęcia, jak Polska wygląda naprawdę.
1: Czyli taki wątek tej lokalnej, zżytej ze sobą społeczności, można było powiedzieć. Więc on taki nie do końca jest całkowicie fikcyjny, bo można znaleźć tam echa miejsc i ludzi właśnie, których to gdzieś tam pani na swojej drodze w rzeczywistości spotkała, mówiąc o Białym Ruczaju.
2: Tak, ja powiem, że ja też nie przepadam za takimi słodkimi historyjkami, gdzie bohaterka dziedziczy, nie wiem, słodką kawiarenkę w miejscowości jakiejś takiej milutkiej. Wszyscy dookoła są śliczni, mili, sympatyczni, kochają się i wspierają. Bo nie oszukujmy się, życie tak nie wygląda. Ja wiem, że takie książki są popularne i często kobiety chcą je poczytać, żeby troszeczkę oderwać się od rzeczywistości. Ale ja wolę pisać historie prawdziwe, takie, które rzeczywiście mogłyby się wydarzyć, które jednocześnie są w stanie pokazać człowiekowi, że że życie jest dobre, że ludzie nie są źli, że potrafią się wspierać, że można zaczynać od nowa, tak naprawdę każdy z nas może. To nie jest jakby tylko domeną postaci z właśnie powieści.
1: Zresztą też to doskonale pokazuje, że bohaterką no nie jest 20-parolatka, tak, tylko już kobieta po przejściach, która no zadaje sobie to pytanie, czego ja właściwie chcę i na nie sobie odpowiada. I to też pani chciała właśnie w ten sposób chyba powiedzieć czytelniczkom, że na zmianę nigdy nie jest za późno.
2: Tak, chciałam też pokazać ten moment, bo bardzo często kobiety jakby nie dostrzegają w tym pędzie życia codziennego tego momentu, w których ich organizm mówi im: dobrze, teraz zwróć na mnie uwagę. I ja sama taki moment przeżyłam i powiem szczerze, on był dla mnie bardzo trudny i ciężko mi było się w nim odnaleźć. Chciałam, żeby ta książka troszeczkę ułatwiła kobietom może spojrzenie na siebie w tym momencie i dostrzeżenie, że ten moment nadchodzi, że to jest właśnie to, to nie jest coś dziwnego, to nie są jakieś choroby ciężkie, to nie są jakieś dziwne objawy nie wiadomo czego, tylko to po prostu jest ten okres zmian hormonalnych, więc to też dla mnie było ważne, żeby może ktoś dostrzegł to, czego ja nie byłam w stanie dostrzec wcześniej.
1: Czyli ten tytuł, kiedy kończy się lato, no to brzmi trochę jak właśnie ten moment, tak? Ten pewien etap życia.
2: Tak, dokładnie.
1: Ja jeszcze zapytam, jak tam właśnie po debiucie wrażenia? Czy trudniejszym było napisanie tej pierwszej strony, załóżmy, czy postawienie, nie wiem, ostatniej kropki na przykład? I czy po napisaniu książki no miała pani poczucie takiego już spełnienia, że teraz to naprawdę jestem pisarką? O, to jest moje dzieło, trzymam je w ręku.
2: Powiem panu, że chyba najtrudniejsze było postawienie tej ostatniej kropki, jakby zamknięcie tej historii, a później poczułam taką pustkę potem. To było dziwne. Pustkę, jakiś taki, nie wiem, żal.
1: Miałam takie wrażenie,
2: że...
1: A, ta historia.
2: Tak, ale też to, że wylałam jakby z siebie to wszystko, co chciałam powiedzieć wtedy i na ten moment nic mi nie pozostało.
1: Ale to może teraz zróbmy tak, że gdyby pani mogła wejść na chwilę do Białego Ruczaju i spędzić jeden dzień z Idą, to co by chciała pani właśnie jej powiedzieć?
2: No tu mi pan zabił ćwieka, że tak powiem. Co ja bym jej chciała powiedzieć? Chciałabym jej powiedzieć, no świetna robota, kobieto. Tak dalej trzymać.
1: To też niech będzie przesłanie dla tych wszystkich, którzy właśnie i nie tylko kobiet, ale też i mężczyzn, którzy na nowo próbują gdzieś tam poukładać to swoje życie, bo na te zmiany, jak powiedzieliśmy, nigdy nie jest za późno, więc każdy po taką książkę może sięgnąć, bo ona nie jest tylko paniom dedykowana. Panowie też pewnie coś odnajdą.
2: Powiem szczerze, że dobrze, że pan podjął ten temat, bo to jest naprawdę ciekawe i ja mam nadzieję, że kiedyś jakiś pisarz jakby też podejmie ten temat od strony męskiej, dlatego że właśnie to nie jest tylko domena kobiet, tylko że kobiety mówią o tym, kobiety może ciężej to przeżywają, ale prawda jest taka, że po 40 panowie też przechodzą
1: taki mamy swój
2: okres.
1: Tak, kryzys wieku średniego. Jeszcze na szczęście chwilę przed, ale po kolegach wiem, że jest różnie.
2: Ale wie pan, z tym kryzysem wieku średniego to też się utożsamia to, że mężczyzna nagle się czuje młodym bogiem, kupuje sobie Harley'a, wymienia żonę na nową i jedzie gdzieś tam w podróż. Ale prawda jest taka, że ta rzeczywistość jest dużo bardziej brutalna, bo to wszystko odbija się również na męskim zdrowiu, zmienia się też gospodarka hormonalna. Panowie nie chodzą do lekarza, nie pytają, co mogą zrobić, jak sobie pomóc. I potem nagle okazuje się, że mężczyzna, który do tej pory był żwawy, energiczny, dusza towarzystwa, zamyka się w domu, siedzi przed telewizorem i nie ma siły na nic.
1: No to niech to też taki apel będzie właśnie i do panów, którzy nas teraz słuchają.
2: Jestem za. Popieram absolutnie w imieniu pań i w imieniu panów.
1: I niech to będzie taka chyba puenta naszej rozmowy i taka kropeczka, którą sobie teraz właśnie stawiamy, a kiedy kończy się lato, to jest no powieść, po którą warto sięgnąć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to te zaległości trzeba nadrobić. Anna Błaszczuk była naszym gościem. Pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję państwu, dziękuję bardzo.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
5: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Proszę, jakie nietypowe święto mamy dziś w kalendarzu w poniedziałek 7 września, bo nie wiem, czy wiecie, ale dziś celebrujemy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Za chwilę 20, za chwilę też wiadomości w Radiu Sochaczew. Powiemy o tym wszystkim, czym żyje kraj i świat. Warto być blisko.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
4: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
10: Na zegarach jest już 20.
11: Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Kolejne SMS-y o wycieku danych. Pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Żety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
12: Pan Roman Żet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
11: Roman Żet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmitarek-Zabocka.
13: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych, jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski. Mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
14: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
13: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
14: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
13: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
11: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra, można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, księżniczka Asturii Leonora. Rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na Publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
6: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
0: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
15: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
16: Bartek Staniaszek, czas na sport. Niesamowity mecz trzeciej kolejki Ekstraligi Rugby w Sochaczewie.
17: Niesamowity mecz. Dzisiaj po prostu daliśmy z siebie wszystko. Dzisiaj naprawdę graliśmy niesamowity mecz. Końcówka, w końcówce nam Siedlce zabrały punkt bonusowy. Kurczę, było tyle jeszcze akcji, żeby je skończyć. Jestem mega, mega, mega dumny z chłopaków, co dzisiaj zrobili na boisku.
16: Rugbyści Orkana wygrali wczoraj w Sochaczewie z mistrzami Polski, a Venta pogonią Siedlce 31-19. Trener Tomasz Malesa musi zatem dotrzymać słowa.
18: Ze względu na to, że mamy teraz dwutygodniową pauzę od meczu, to mówił, że pierwszy tydzień będzie wolny, więc chłopaki liczą, że się wypełni tą swoją obietnicę. Ja cały czas jestem jeszcze zawodnikiem na kontuzji, więc myślę, że tydzień urlopu by się wszystkim przydał.
16: Powiedział po meczu powracający po kontuzji zawodnik i drugi trener Orkana Mateusz Pawłowski. W dwóch ostatnich meczach warszawskiej klasy B piłkarze Bzury wbili rywalom 15 goli. W sobotę do Chodakowa przyjechał rezerwowy zespół Orła Campinos. Widowisko było jednostronne, gospodarze wygrali pewnie i wysoko, bo aż 8-0, choć okazji bramkowych było zdecydowanie więcej.
19: Było dzisiaj dużo goli. Wiadomo, że jeśli mamy wynik 5-0 do przerwy, wszyscy dzisiaj zagrali. Każdemu dzisiaj dałem pograć. Mogło być więcej, niestety gdzieś tam w końcówce meczu trochę nam zabrakło tej skuteczności, ale uważam to za dobry mecz.
16: Powiedział trener Piotr Chmielak. Trzeci zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki wygrał z Piastem Feliksów 5-3. Drugi zespół Promyka z Pro Relax Radziwiłłów 5-1. W warszawskiej okręgówce KS Teresin Korona Góra Kalwaria 3-3. Promyk Nowa Sucha Jedność Żabieniec 0-4. W płockiej okręgówce Unia Iłów wygrała ze Spartą Mochowo 3-2. W płockiej klasie A zwycięstwo Orkana z Zorzą Szczawin Kościelny 8-1. W płockiej klasie B w meczu drugich zespołów Orkan wygrał z Mazurem Gostynin 4-1. Gotard Rybno wygrał z Orłem Goleszyn 3-0. 4 mecze, 4 zwycięstwa, 22 bramki, ależ wejście w turniej kadr powiatowych Mazowsza zaliczyła kadra powiatu sochaczewskiego do lat 9. Nasza drużyna pokonała powiaty żuromiński, płocki, gostyniński i sierpecki. Za przygotowanie młodej reprezentacji odpowiadają pierwszy trener Krystian Pisarek z Orkanu Sochaczew oraz drugi trener Tomasz Osiemblewski z KS Teresin. Rysie Sochaczew za to z cennym medalem. Drużyna wywalczyła trzecie miejsce w turnieju o Róże Kutna.
20: Zakończyliśmy właśnie turniej o Róże Kutna. W pierwszym meczu przegraliśmy z gospodarzem. Buty nie grają Kutno. Dosyć wyraźnie 30 punktami, ale warto dodać, że to klasowa drużyna, która będzie walczyła o miejsce w górnej części tabeli drugiej ligi grupy A. W meczu o trzecie miejsce graliśmy ze Świeckim Klubem Koszykówki. Chłopcy się nie poddali, walczyli do końca i wyszarpaliśmy zwycięstwo, wygrywając 83-76.
16: Podsumował prezes Rysi Dawid Juskowiak.
6: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
0: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
15: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
10: To po 20 gramy wam jeszcze więcej muzyki Ava Max i jej Torny. Już teraz Łukasz Matusiak, witam ponownie, zapraszam.

0: Czy po trudnych doświadczeniach można jeszcze raz zaufać i pozwolić sobie na miłość z Zuzanną Samulską? Porozmawiamy właśnie o tym. O jej najnowszej książce i jeszcze zakwitną mimozy, Luizie, która próbuje ułożyć swoje życie na nowo, oraz o tym, że czasem największe zmiany zaczynają się tam, gdzie najmniej ich się spodziewamy. Także bądźcie z Radiem Sochaczew. Ten wywiad już za moment.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Zuzanna Samulska jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jeszcze zakwitną mimozy. To jest właśnie ta książka, o której dziś sobie powiemy i której to bohaterką jest Luiza. No i właśnie, Luiza jest kobietą, która to właściwie przestała wierzyć, że może jeszcze być szczęśliwa. Myślę, że to jest dobre określenie. I czy chciała pani opowiedzieć przede wszystkim historię miłosną, czy bardziej historię kobiety, która musi najpierw odzyskać wiarę w samą siebie?
2: Chyba bardziej jednak chodziło mi o historię kobiety, która chce odzyskać nadzieję. Bardzo chciałam, żeby to wybrzmiało, że to jest historia o nadziei i o odzyskiwaniu jej po takim prywatnym końcu świata.
1: Ale to też chyba jest, przynajmniej tak to odbieram, że w tej książce bardzo mocno wybrzmiewa też taki strach przed ponownym zaufaniem. No i tu pytanie, czy pani zdaniem trudniej jest pokochać kogoś po raz pierwszy, czy pozwolić sobie na miłość po doświadczeniu, które no, zostawiło jakąś rysę na sercu, zraniło po prostu?
2: Myślę, że to, co przeżyła Luiza, jest takim piętnem, jest takim ciężarem, że no to jest zdecydowanie trudniejsze. Ona naprawdę musi odbudować siebie, całe swoje poczucie bezpieczeństwa, no i poczucie bezpieczeństwa swojego dziecka, które jest dla niej najważniejsze. Ona czuje się przede wszystkim matką. I to też chciałam tak mocno podkreślić, że to nie jest takie proste wejście w nowy związek, kiedy jest mały chłopiec, który się przywiązuje, który kocha całym sobą. I dla Luizy to było też bardzo trudne, to poczucie odpowiedzialności za uczucia swojego synka.
1: No bo z zewnątrz tak wszystko może się wydawać, no, że wygląda to jak takie spełnienie takich marzeń, bo kawiarnia, syn, alpaki, a jednak pod tą spokojną powierzchnią kryje się bardzo dużo bólu. I czy tu też chciała pani pokazać, że czasami to ułożone życie wcale nie oznacza właśnie tego szczęśliwego, takiego, które gdzieś tam się na pozór takie wydaje z zewnątrz?
2: Myślę, że bardzo ulegamy takiemu instagramowemu złudzeniu, że tylko ja mam trudności, tylko ja mam problemy, tylko u mnie to nie wszystko działa tak jak na tej scenie, którą inni pokazują, i o to też trochę mi chodziło, żeby właśnie przełamać ten pozór tego idealnego życia, które właśnie wygląda tak pięknie i sielsko, a w człowieku zawsze tkwi jakaś zadra, jakaś historia, jakaś trauma.
1: No tak, no bo to wszystko wygląda ładnie w tym kadrze, w aplikacji. I to tylko tyle
2: czasem. No, zdecydowanie tak.
1: Rodzice, bo to jest też to miejsce, które no też jest niemalże chyba osobnym bohaterem tej historii. Kawiarnia, jesienne wieczory, cynamonki, alpaki. No właśnie, skąd się wziął pomysł na takie miejsce i czy, no nie wiem, może pani sama chciałaby tam po prostu zamieszkać. Może to też stąd.
2: Ja tam trochę mieszkam.
1: Aha, okej. Dobrze, to stąd po prostu.
2: Tak, stąd. Moja mama hoduje alpaki, tata piecze cynamonki. Miasteczko, w którym mieszkam, jest takie sielskie. Może też nie aż tak, jak udało mi się to opisać, ale tak, w dużej mierze wzorowałam to na takim małomiasteczkowym klimacie, który doskonale znam, bo się wychowałam i pozostałam tutaj w takim właśnie miasteczku, bo kocham taki klimat.
1: Czyli jest szansa, że część na takich elementów, które dziś pojawiają się w tej książce, może być ona przełożona jeden do jednego też z postaci, którymi się pani otacza na co dzień, tych ludzi. Ktoś tam może na przykład cząstkę siebie odnaleźć? Czy one są jednak w 100% fikcyjne i wykreowane?
2: Postacie są wykreowane, ale myślę, że ktoś mógłby jakąś cząstkę siebie odnaleźć.
1: Chociaż
2: tak, przyznam szczerze, że ta najciekawsza według recenzentów postać Irminy, matki Aleksa, jest wzorowana na trzech siostrach, mojej babci i jej dwóch siostrach.
1: Okay.
2: One były właśnie takie diablice, ale jednocześnie z sercem na dłoni. To jest taka postać, którą się albo kocha, albo nienawidzi. No i One niestety już nie żyją, bardzo jest mi przykro, ale zdołałam je tutaj uchwycić.
1: Przemycić
2: jeszcze.
1: Tak, do książki. Tak. No właśnie, bo o tych recenzjach tak trochę czytelnicy też podkreślają, że jeszcze Zakwitną mimozy to nie tylko romans właśnie, o czym sobie powiedzieliśmy, że pojawia się też temat tego trudnego dzieciństwa, rodzicielstwa, tej samotności, relacji rodzinnych. Który z tych tematów podczas pisania no, był najważniejszy? Czy ten aspekt właśnie tego syna, o którym sobie powiedzieliśmy, wszystko po trochu, czy co miało być taką puentą trochę, która by wybrzmiała z tej książki?
2: Puentą, która by wybrzmiała? Chyba najbardziej chciałam przekazać to, że przeszłość, jakakolwiek by nie była, wcale nie musi nas definiować, że nasze blizny, lęki, rany nie muszą oznaczać samotności i że może warto się zastanowić nad tym, czy tak jak Luiza, nie budujemy wokół siebie takiego muru, który może jakoś nam odbierać szansę na szczęście, na spełnienie.
1: Czyli ten tytuł Jeszcze zakwitną mimozy może brzmieć jak taka obietnica, że nawet po tym trudnym okresie coś w naszym życiu może ponownie rozkwitnąć właśnie? To też jest taka metafora trochę tego?
2: Tak, tak. W naszym życiu na pewno coś rozkwitnie, tylko trzeba sobie czasami dać kilka dni, miesięcy, czasem lat, ale jestem pewna, że rozkwitnie.
1: To taka jedna rzecz, która gdzieś mi się tam rzuciła o prowadzenie chyba tak dwutorowo, moglibyśmy powiedzieć, tej powieści, bo nie wiem, czy się, mam nadzieję, że się nie mylę, że tam pojawiają się tajemnicze zapiski młodego człowieka. Przez dłuższą część historii nie wiemy, do kogo one właściwie należą i właśnie skąd? Dlaczego zdecydowa się pani powiedzieć historię dwutorowo?
2: Od początku tak miało być. Zależało mi na tym, żeby czytelnik nie miał takiego pełnego obrazu wydarzeń, żeby zastanawiał się, kto to, po co te zapiski, bo one wydają się zupełnie oderwane od całej fabuły. Ale właśnie chciałam, by one były taką przeciwwagą dla historii Luizy i Aleksa, by one pokazywały, co się dzieje, gdy tej nadziei zabraknie, ale chciałam też poruszyć temat tego, jak kształtuje nas dzieciństwo, jakaś przemoc rówieśnicza, toksyczne oczekiwania rodziców, jaki może być tego skutek nawet w dorosłym życiu i właśnie co dzieje się z człowiekiem, kiedy pozwoli sobie na powiedzenie: nie, dla mnie nie ma już nadziei.
1: No to z tym was zostawiamy po to, żeby sięgnąć się więcej już dowiedzieć. Jeszcze Zakwitną mimozy, Zuzanna Samulska. To jest ta pozycja, jeżeli tego jeszcze nie robiliście, nie czytaliście. No to zachęcamy, prawda?
2: Bardzo serdecznie, tak.
1: Pięknie dziękuję za tę rozmowę. No i
2: dziękuję,
1: przypomnę raz
2: bardzo.
1: Jeszcze, Zuzanna Samulska była dziś z nami. Wszystkiego dobrego życzę.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: Co ciekawego w kalendarzu, przysłowia na dziś. Święta Regina mgły rozpina, w dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny, święta Regina gałęzie ugina. Takie mądrości znajdziemy właśnie dzisiaj w poniedziałek 7 września. Regina, Melchior oraz Ryszard, pozdrawiamy, to właśnie wasze święto, najlepszego dla celebrujących, no i generalnie wszystkich, którzy z Radiem Sochaczew. To życzę jeszcze do tego dobrego poniedziałkowego wieczoru, bo z mojej strony tyle. Pa!
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: czas.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.

Radio Sokaczew.